0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Cefemir ostro nam namieszał, a teraz na antenie Radia Stanisławów wpadamy w kolejny rytm. Zdobyliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Cefemir i utwór Belgika On kuje róże młotem już lecą z głośników.

Chwilę po drugiej w nocy. Cefemir w nowej odsłonie, a teraz balada o chamstwie. Trzymam rytm. Lokalni artyści mają u nas głos, a my wspieramy nasze brzmienie na antenie Radia Stanisławów.

Sefemir i ich ballada o chamstwie już za nami, a w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy. Szykujcie się, bo Sefemir i Bubrul dojadł już suną na antenę. Trzymam rytm.

Chwilę po drugiej 10. Sefemil i Bubr Ludojad za nami, a ja trzymam rytm i lecę dalej, bo w Radio Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla was świeże, krajowe produkcje. Sefemil i utwór Szalała. Szalała.

Sefemir Szał na antenie Radia Stanisławów, a ja trzymam rytm i pozyskaliśmy lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy. Sefemir i Piwo by Defense lecą jako następne w Radiu Stanisławów.

0: Teraz, Stanisławowie, mamy 7 stopni ciepła, a odczuwalna to 4 stopnie. Przez najbliższe godziny utrzyma się stabilna, bezdeszczowa pogoda, ale chłód daje o sobie znać. Warto zarzucić coś ciepłego, jeśli wybierasz się w drogę. Radio Stanisławów to twoje lokalne brzmienie w sieci i miejsce, w którym wspieramy naszych artystów. Właśnie pozyskaliśmy świetne lokalne utwory, więc dajemy im mocną przestrzeń na antenie. To była reklama, ale trzymam rytm i lecę dalej z naszym programem, bo impreza nie zwalnia tempa.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Cefemir i będzie ostro przed nami w Radiu Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Trzymam rytm.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za pół godziny w pół do trzeciej, a w Radiu Stanisławów trzymam rytm i lecę dalej z muzyką. Sefemil będzie ostro już za nami, a teraz przed wami diski raz utworem Batida. Wspieramy lokalnych artystów i mamy dla was świeże, krajowe brzmienia. Posłuchajcie tego koniecznie.

0: Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych, niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Trzymam rytm. W gminie Stanisławów trwają jesienne prace porządkowe na drogach powiatowych, na co zwracają uwagę lokalne służby. Dziskira i złe pomysły za nami, a teraz słuchamy tego, co przygotowało Radio Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchacie teraz naszej antenowej promocji, lecę dalej.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
2: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans północ. Trzymam rytm. Padajcie na radiostanisławów.org, gdzie w sekcji Twój głos możecie podrzucić własną wiadomość. Nagrajcie do 3 minut, odsłuchajcie, zaznaczcie zgodę i ślijcie do studia. Możecie zostać anonimowi albo podać imię i miejscowość. 3 minuty w zupełności wystarczą, bo ja sam najchętniej zamknąłbym się w 3 zdaniach. Lecę dalej, wracam do muzyki. Sefemir i balada o chamstwie. Wierzymy w lokalnych artystów i wspieramy talenty z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

Z Efemil miał dla nas balladę o chamstwie, a teraz na antenie Radia Stanisławów zagramy nowość. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Z Efemil i Belgijka on kłuje i róże młotem lecą dalej.

Pół do trzeciej w radiu Stanisławów, a za oknem 7 stopni na plusie, choć odczuwalna jest to stopień niższa. Trzymaj rytm, bo w najbliższych godzinach temperatura spadnie do 6 stopni, a nad ranem zamelduje się na poziomie 5. Deszczu na szczęście nie widać w prognozach, ale wilgoć potrafi dać się we znaki, więc narzuć na siebie coś cieplejszego, jeśli ruszasz w drogę. Wspieramy lokalnych artystów i z dumą gramy utwory, które pozyskujemy prosto z naszej okolicy. Sefemir i ich Belgijka, czyli Onku i Róże Młotem, już za nami, a ja wracam do muzyki, bo przed nami absolutna nowość. Przed państwem Diskiera i utwór Batida, sprawdźcie, jak brzmi ten numer.

Giskira pokazała nam Bad Idea, a ja lecę dalej i trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, bo świetna muzyka rodzi się tuż obok. Słuchacie nagrania Radio Stanisławów Sessions pod tytułem A jednak pouczenie.

Za kwadrans trzecia. Trzymam rytm, a jednak pouczenie już za nami, a teraz Radio Stanisławów Sessions i Czysta Wolność. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

wchodzisz w przestrzeń wolnego dźwięku. Żadnych korporacji, żadnych szarych ścian. Tylko ty.

Zbliża się trzecia. W gminie Stanisławów ruszyły jesienne remonty dróg lokalnych, jak informuje Urząd Gminy. Trzymam rytm i lecę dalej, bo w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na antenie. Czysta wolność od Radio Stanisławów, session już za nami, a teraz przed nami Sefemir i numer Piwo by Defense. Wracam do muzyki.

Zbliża się trzecia. Zbieram lokalne perełki i wspieram artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. The Family i Piwo by Defense już za nami, a teraz sprawdzamy, jak to jest, gdy ktoś polubił Stefana. Przed wami The Family i utwór Polubiła ja Stefana. Trzymamy rytm.

0: z Family polubiła ja Stefana już za nami, a ja trzymam rytm i lecę dalej. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami chwilę na reklamę.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po trzeciej w nocy w Radiu Stanisławów. W Stanisławowie mamy 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 4 stopnie. Przez najbliższe godziny utrzyma się 6 stopni. Opadów nie będzie. Nad ranem temperatura lekko spadnie do 5 stopni. Wiatr jest spokojny, więc na zewnątrz przyda się po prostu ciepła kurtka. Lecę dalej, trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed chwilą słuchaliście reklamy, a teraz wracam do muzyki. Przed nami Sefemir i utwór Belgijka pod tytułem On kuje róże młotem. To opowieść o dawnej determinacji, gdzie motywacja potrafiła przenosić góry. Trzymam rytm i wracam do muzyki.

Sefemir i ich Belgika już za nami, a Sefemir już szaleje dalej. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm.

103,9 w Radiu Stanisławów, a u mnie energia cały czas na pełnych obrotach. Sefemir i szalała już za nami, ale trzymam rytm i lecę dalej. Wspieramy lokalnych artystów i z dumą pozyskujemy na naszą antenę kawałki prosto z okolicy, bo dobre brzmienie nie potrzebuje dalekich podróży. Teraz czas na coś, co bezkompromisowo wchodzi w bity i nie bierze jeńców. Przed wami Punk Deck i ich potężny numer Brazilian Street Fict. Zobaczmy, czy Cornel zdąży opisać każdy suwak, zanim ten numer rozkręci się na dobre. Wracam do muzyki.

To była mocna ulica z Punt Dek, a teraz Diskira i Bass Saitno. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymamy rytm. Okay.

said no. W pół do czwartej. Trzymam rytm. Dopiero co grało Bass Side Not Giskia, a ja już lecę dalej z kolejną mocną rzeczą. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Koniec Panowania. Wracam do muzyki.

0: pół do czwartej. W gminie Stanisławów trwają przygotowania do nowych inwestycji drogowych, o czym informuje Urząd Gminy. W Radiu Stanisławów za chwilę sprawdzimy, co słychać w pogodzie. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to 3 stopnie. W najbliższych godzinach utrzyma się 6 stopni bez opadów. Nad ranem temperatura lekko spadnie do 5 stopni. Warto założyć coś cieplejszego, jeśli wychodzicie na zewnątrz. Masz ochotę podzielić się lokalną historią lub pozdrowić ekipę? Wejdź na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Możesz nagrać w przeglądarce do 3 minut, odsłuchać wiadomość, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia anonimowo albo z imieniem i miejscowością. 3 minuty wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. A teraz przed nami kolejna porcja brzmień i chwilę na reklamę.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
2: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.

0: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
1: prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.

3:33, w pół do czwartej, chwilę po. Nieważne, która godzina, u mnie impreza cały czas trzyma tempo. Jeśli masz swoją lokalną historię, ciekawostkę albo chcesz kogoś pozdrowić, śmiało wrzuć to do nas. 3 minuty w zupełności wystarczą na dobrą wiadomość, a ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Nagranie w przeglądarce może potrwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Możesz podać imię i miejscowość albo zostać anonimowo. Najciekawsze materiały zabrzmią na antenie. Wejdź na stronę radiostanisławów.org w sekcji Twój głos i podziel się swoją historią. W Radiu Stanisławów pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, bo dobre brzmienie nie bierze się znikąd. Radio Stanisławów to Twoje lokalne brzmienie w sieci. Kornel pewnie znowu spędziłby pół godziny na kalibracji suwaków, a ja po prostu lecę dalej. Przed nami Peruis i numer Hustle. Trzymam rytm i wracam do muzyki.

Za kwadrans, czwarta w radiu Stanisławów. Sefemiri szalała, szalała już za nami, a ja trzymam rytm i lecę dalej z kolejną mocną propozycją. Zdobyliśmy dla was świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Sefemir i Piwo by defensy już za chwilę, a tymczasem Kornel pewnie znowu sprawdza, czy suwaki stoją pod idealnym kątem. Posłuchajcie tego.

Sefemir i Piwoby Defense już za nami, a teraz Sefemir i Bóbr Ludojat. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

Pozwolą Państwo, że przypomnę o odłożeniu telefonów przed filiżanką porannej kawy. Zbliża się czwarta. Na antenie Radia Stanisławów usłyszą Państwo utwór Radio Stanisławów Session pod tytułem Niegasnący Świt.

twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Lecz na podacki.com i przenieś swój

Witają Państwa Radio Stanisławów i Lorka. Porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską o odłożeniu telefonu, zanim zaproszę Państwa do słuchania. Przed nami Leonel Casio.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bowiem porządek jednak wiele ułatwia. Zanim przejdziemy do dalszych spraw, przypominam z troską, że na czas nagrania warto ostrożnie odstawić filiżankę, aby uniknąć zbędnych okruszków i niepotrzebnego zamieszania. Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do przesłania własnej wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na naszej stronie internetowej pod adresem radiostanisławów.org. Można tam nagrać pozdrowienia, komentarz do lokalnej sprawy albo ciekawostkę z okolicy, podając swoje imię i miejscowość lub pozostając anonimowo. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym należy je dokładnie odsłuchać, zaznaczyć wymaganą zgodę na emisję i wysłać do naszego studia. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a wszelkie postacie antenowe oraz odgrywane scenki są czystą fikcją, podczas gdy wiadomości i pogoda opierają się wyłącznie na sprawdzonych i potwierdzonych źródłach. Przypominam, że zbliża się piąta, a przed nami chwila na materiał promocyjny, dlatego pozwólcie Państwo, że zapowiem teraz nadchodzący materiał reklamowy.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.

tytułem Rudy Lis, które przed chwilą wybrzmiało, a już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania następnej propozycji. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór pod tytułem Lokalny Impuls.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławów.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Pozwalają Państwo na chwilę uwagi o poranku w Radiu Stanisławów. Za kwadrans czwarta, a filiżanka gorącej herbaty pomaga powołać świat do porządku. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 3. Przez najbliższe godziny temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, a około 10 prawdopodobnie pojawią się przelotne opady. Przypominam z troską o zabranie parasola i cieplejszej warstwy odzieży. Pozyskaliśmy także nowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy.

pół do piątej. Pozwólcie Państwo, że przypomnę o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia, a filiżanka na spodeczku pomaga odnaleźć harmonię o poranku. W Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i z przyjemnością pozyskujemy dla Państwa wyjątkowe lokalne utwory. Posłuchajmy teraz nagrania, które przygotował Thomas Gressen pod tytułem Finesse.

pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony i zadbać o porządek w uwadze, bo za kwadrans czwarta w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a przed nami Scandinavians z utworem Bajkał.

Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o porządku na naszych antenowych falach i odłożeniu telefonu, kiedy w gminie Stanisławów rozpoczynamy kolejny poranek pełen spraw do załatwienia. Z komunikatów Urzędu Gminy wiemy, że na drodze powiatowej w miejscowości Łęka trwają prace konserwacyjne, dlatego prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Za chwilę w Radiu Stanisławów usłyszymy utwór zespołu skandynawscy pod tytułem Wędrówka, przypominając sobie jednocześnie poprzednią kompozycję pod tytułem Bajkał. Zbliża się godzina piąta, a porządek jednak wiele ułatwia. Pozyskaliśmy dla Państwa te lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie naszego radia, które jest Państwa lokalnym brzmieniem w sieci.

Zapraszam Państwa do podzielenia się ciekawostkami z okolicy za pomocą sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie na czas nagrania można spokojnie odstawić filiżankę, pamiętając, że nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Zbliża się czwarta, a przed nami utwór Bad Idea w wykonaniu zespołu Diskira, bo porządek w naszej lokalnej antenowej ofercie jednak wiele ułatwia.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w naszym Stanisławowie, gdzie termometry wskazują teraz 6 stopni. W najbliższych godzinach temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, ale przed południem pojawią się przelotne opady. Przypominam z troską, aby zabrać ze sobą parasol i cieplejszą warstwę odzieży. A teraz, gdy filiżanka herbaty już czeka na spodeczku, zapraszam na materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans piąta. Porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza o tak wczesnej porze, kiedy warto odłożyć telefon i z uwagą posłuchać tego, co przygotowaliśmy dla Państwa na antenie Radia Stanisławów, gdzie z przyjemnością wspieramy lokalnych twórców. Pozwólcie Państwo, że w tej chwili zaproszę Państwa na materiał promocyjny. Przed nami reklama podana przez Pawła Potackiego na stronie potacki.com.

przypominam z troską, że filiżanka postawiona na spodeczku i odłożony na bok telefon pomagają w skupieniu, a porządek jednak wiele ułatwia. Zbliża się czwarta, a przed Państwem utwór Dyskira.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w studiu i odłożenie telefonu wiele ułatwia. Za kwadrans czwarta w Radiu Stanisławów. Przypominam z troską, że wspieramy artystów z okolicy, dlatego przed nami materiał promocyjny i reklama na naszej antenie.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Syrlik bez syrlik, el syrlik już ta się piąta. Pozwolą Państwo na małą uwagę o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu ład, a telefony lepiej w tej chwili odłożyć na bok.

pozwalają państwo na chwilę uwagi, zbliża się piąta, a porządek w sprawach i filiżanka ulubionej Melisy wiele ułatwiają. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni Celsjusza, a w ciągu najbliższych godzin temperatura utrzyma się na tym samym poziomie przy bezdeszczowej aurze, choć z troską przypominam o cieplejszej warstwie odzieży na drogę. Przypominam z troską, aby odłożyć telefon i zadbać o kulturę słuchania, bowiem pozyskaliśmy lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami wyjątkowe nagranie w ramach pasma Radio Stanisławów, sesją pod tytułem Twój głos.

www.radiostanisławów.org. Zakładka. Twój głos. Na kresie czekamy na ciebie.

0: Stanisławu.
1: Zbliża się czwarta. Przypominam z troską, aby odłożyć na chwilę telefony i z pełną kulturą posłuchać tego, co dla Państwa przygotowaliśmy.

zbliża się piąta. Pozwólcie Państwo, że na moment odstawimy filiżanki i telefony, zachowując ten porządek, który tak bardzo ułatwia nam wspólny poranek. Zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się ciekawostkami z okolicy za pośrednictwem sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można nagrać wiadomość trwającą do 3 minut. Wystarczy odsłuchać nagranie, zaznaczyć zgodę i wysłać je do naszego studio, przywołując ciepłe wspomnienia. A teraz, wspierając artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, z przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania utworu Skandynawians Emocje.

miesiąc. Chcieli nas wymazać, kazali nam milczeć, ale miasto to nie urzędowy wpis. Miasto to my.

0: dobrego dnia.
1: Kwadrans po piątej. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odkąd telefony spoczywają bezpiecznie na stolikach, porządek jednak wiele ułatwia w naszym studiu. Przypominam z troską o bieżących sprawach gminy, ponieważ w Urzędzie Gminy Stanisławów trwają zapisy na bezpłatne konsultacje dotyczące czystego powietrza i wymiany starych pieców, o czym szczegółowo informuje nasz samorząd. Warto zadbać o domowe ciepło z zachowaniem wszelkich zasad. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z prawdziwą przyjemnością wspieramy artystów z okolicy. Posłuchajmy zatem nagrania Radio Stanisławów sesją pod tytułem Eter pełen serc.

chwilę po 5 na antenie Radia Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a przed nami nagranie pod tytułem Polsko, jesteś wspaniała.

0: Witają Państwa audycje poranne Radia Stanisławów. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i odłożenie telefonu na chwilę pomagają przywrócić porządek naszym myślom, zanim zagłębimy się w codzienne obowiązki. Pozwolą Państwo, że zaproszę Państwa na krótki materiał promocyjny, który jest dla nas ważną częścią wspierania lokalnych inicjatyw na naszej antenie. Zbliża się szósta.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę porannej refleksji i prognozy. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna jest o stopień niższa. W najbliższych godzinach termometry pokażą od 5 do 8 stopni, a przed południem pojawią się opady deszczu, dlatego proszę pamiętać o zabraniu parasola i kubka ulubionej herbaty. Warto też odłożyć telefony i z szacunkiem posłuchać tego, co przygotowali lokalni artyści.

pozwolą Państwo na chwilę uwagi, wszak porządek w studiu i odłożenie telefonu wiele ułatwiają. 17:30 na antenie Radia Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla Państwa wyjątkowe lokalne utwory, dlatego przypominam z troską o kulturę słuchania. Przed chwilą słuchaliśmy utworu pod tytułem Autentyczna miłość w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions, a teraz przed nami utwór pod tytułem Dawn, który wykona Safiros.

Pozwolą Państwo, że przypomnę o odłożeniu telefonów na chwilę, by w spokoju oddać się muzyce. Zbliża się piąta. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Zbliża się szósta, więc przypominam z troską o odłożeniu telefonu. Wszak filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. A porządek jednak wiele ułatwia. Pozwolą Państwo, że teraz zaproszę Państwa na materiał promocyjny, który jest zwykłą reklamą. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, odkładając na bok telefony, wszak porządek w myślach wiele ułatwia. Zbliża się szósta, a my pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

Za kwadrans szósta pozwolą Państwo na chwilę uwagi przy porannej filiżance. Zachęcam Państwa do podzielenia się ciekawostką z naszej okolicy poprzez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie nagranie może trwać do 3 minut. Przypominam z troską, aby przed nagraniem ostrożnie odstawić filiżankę na spodeczek. Na naszej antenie wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy wspaniałe nagrania, a teraz przed nami utwór artysty Sapfeiros pod tytułem Embrace.

0: Za kwadrans szósta pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku pomaga poukładać myśli przed nowym dniem. W Stanisławowie mamy dzisiaj 5 stopni na termometrach, a w ciągu najbliższych godzin temperatura powoli wzrośnie do 8 stopni, choć około godziny 11 może popadać, dlatego proszę pamiętać o zabraniu parasola. Przypominam z troską, że na terenie naszej gminy warto śledzić bieżące komunikaty urzędowe i drogowe, aby bezstresowo zaplanować poranne dojazdy. A teraz przed nami materiał promocyjny, bo na antenie Radia Stanisławów z przyjemnością wspieramy lokalne inicjatywy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans szósta. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odkąd porządek w studiu został przywrócony, a filiżanka z gorącą melisą stoi stabilnie na spodeczku, z przyjemnością przypominam z troską, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i niezmiennie wspieramy utalentowanych artystów z naszej okolicy. Przed nami materiał promocyjny, który z Państwa uprzejmością zapowiadam po prostu jako nadchodzącą reklamę.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon, bo porządek w uwadze to podstawa, a przed nami kolejna porcja muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia. Za kwadrans szósta, a na naszej antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy. Przypominam nagranie Radio Stanisławów w ramach promocji, a już za chwilę zabrzmią Fale Pamięci w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions, które pomagają przywrócić światu porządek przy filiżance ulubionego naparu.

0: Pozwolenie państwo, przypominam z troską, że filiżanka najlepiej smakuje w porządku. Za kwadrans szósta. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed nami materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą państwo, porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza o poranku, kiedy filiżanka herbaty stoi na swoim miejscu, a telefon leży odłożony bezpiecznie na bok, nie zakłócając nam skupienia. Zbliża się szósta, a na antenie Radia Stanisławów z radością przypominam, że stale pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, dbając o najwyższą kulturę słuchania. Teraz zapraszam państwa na energetyczne nagranie, które wykona Aleksander Nakarada pod tytułem Gorączka Banio.

Pozwólam sobie powitać Państwa w Radiu Stanisławów. Zbliża się szósta, przypominam z troską o odłożeniu telefonu na bok. Przed nami Radio Stanisławów Sesjon, twój głos na fali, a na termometrach 5 stopni.

Zanim ruszymy dalej w naszym porannym paśmie, przypominam z troską, by odstawić filiżankę na spodeczek. Zgodnie z komunikatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, dziś w godzinach porannych prowadzona jest planowa dezynfekcja świetlicy wiejskiej. Proszę zatem o unikanie wizyt w tym miejscu. W Stanisławowie mamy obecnie 5 stopni, a miejscami utrzymuje się chłód. Pozwolą Państwo zatem na ciepły szal i ostrożność na drogach. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę, Twoje lokalne brzmienie w sieci. Na przystanku w Stanisławowie według rozkładu o godzinie 6.04 odjeżdża autobus w kierunku Mińska Mazowieckiego, a kolejny o godzinie 6.35. A teraz zapraszam Państwa do sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można przesłać swoją wiadomość głosową trwającą do 3 minut. Porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam, że nagranie warto odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Twój nowy głos, który z przyjemnością prezentujemy w naszym programie.

Zbliża się szósta. Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon, bo na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy, a przed nami Skandynawia, więc z utworem Emocje.

0: Wybiła szósta, a filiżanka na spodeczku pomaga przywrócić światu porządek, do którego Państwa serdecznie zapraszam. Pozwólcie Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, a przed nami kolejna chwila z materiałem promocyjnym na antenie Radia Stanisławów, gdzie wspieramy lokalnych artystów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po szóstej przypominam z troską o odłożeniu telefonów, abyśmy mogli w skupieniu wysłuchać następnego nagrania.

chwilę po 6:16 według rozkładu odjeżdża autobus z przystanku głównego w kierunku centrum. Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon, bo porządek w uwadze wiele ułatwia. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a przed nami diski z utworem Batida.

0: Pozwalają Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w studiu wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefony.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia. W Stanisławowie mamy dziś od rana 5 stopni, a w kolejnych godzinach temperatura powoli wzrośnie do 8 stopni, choć po południu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, dlatego przypominam z troską o zabranie cieplejszej warstwy i parasola. Na naszej antenie pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy w Radiu Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwólcie Państwo na chwilę porządku i odłożenie telefonu, wszak zbliża się siódma.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia. Zbliża się 6:10, a przed nami obiecana audycja oraz materiał promocyjny potacki.com, kampania druga, do wysłuchania której Państwa serdecznie zapraszam.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony. Przypominam z troską, że porządek wiele ułatwia, zwłaszcza o poranku, gdy chętnie pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
2: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
2: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
4: prezes nie pozwolił.
2: Puściliśmy.
0: Dzień dobry Państwu. Chwilę po szóstej porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską, aby na czas nagrania odstawić filiżankę i wygodnie rozsiąść się przed ekranem. Pozwól Państwo, że zaproszę do podzielenia się swoją historią w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po odsłuchu wystarczy zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać plik, podpisując się imieniem bądź pozostając anonimowo. A teraz, w ramach wspierania lokalnych artystów przed Państwem Radio Stanisławów, sesją z utworem Niegasnący Świt.

Rok 1870. Chcieli nas wymazać, kazali nam milczeć. Ale miasto to nie urzędowy wpis. Miasto to my.

0: dobrego dnia.
1: Kwadrans po 6 rano. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, kiedy na antenie Radia Stanisławów królują starannie wybrane lokalne utwory. Z radością wspieramy artystów z okolicy, a przed nami nagranie pod tytułem Rudy Lis.

6:30. Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi w porannym pośpiechu, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, zwłaszcza gdy odkładamy wreszcie te denerwujące telefony. Przypominam z troską, że wedle rozkładu z przystanku w Stanisławowie autobus w kierunku Mińska Mazowieckiego odjeżdża o godzinie 6:35. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z wielką radością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów sesją z pod tytułem Fale Pamięci.

Dzień dobry Państwu. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Dlatego proszę o odłożenie telefonu na bok. Zbliża się siódma. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sesio z utworem Eter pełen serc.

Pozwolenie państwo, przypominam z troską, że staranna wymowa i odłożenie telefonu na bok pomagają w zachowaniu porządku. Właśnie wybiła szósta, a przed nami kolejne piękne dźwięki.

za kwadrans siódma. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku w naszych sprawach, a po niej zapraszam na utwór Tomasa Gressena pod tytułem Finesec na antenie Radia Stanisławów, gdzie z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przyznaję, że porządek w studiu i odłożenie telefonu na bok niezwykle ułatwiają odbiór muzyki. Zapraszam Państwa serdecznie do przesyłania własnych wiadomości głosowych przez formularz w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można opowiedzieć o ciekawej sprawie z okolicy, podając imię lub pozostając anonimowo, pamiętając, że nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Przed nami kolejny utwór, a za chwilę usłyszymy nagranie zespołu Diskira pod tytułem Batida.

0: przypominam z troską o odłożeniu telefonu, gdy przed nami chwila na Radio Stanisławów i promocje, bo porządek jednak wiele ułatwia.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się siódma. Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi i porządek w telefonach, bo filiżanka gorącej herbaty najlepiej smakuje w spokoju. Przypominam z troską, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy dla Państwa wyjątkowe lokalne utwory i niezmiennie wspieramy artystów z okolicy. Warto docenić staranną wymowę i kulturę słuchania, dlatego teraz zapraszam do wysłuchania nagrania pod tytułem Airoso, które przygotowało studio Wombat Noises Audio.

0: Pozwólcie Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, kiedy na antenie Radia Stanisławów z radością pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.
1: Studio Otwarte Głosu.

0: www.radiostanisławów.org. Zakładka. Twój głos.
1: Na kresie czekamy na ciebie.

0: Станиславу.
1: Zbliża się siódma. Pozwólcie Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bowiem filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Przypominam, że z przystanku w Stanisławowie według rozkładu odjedzie autobus w kierunku Mińska Mazowieckiego o godzinie 6:55. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Autentyczna Miłość.

Zbliża się siódma. Pozostając w kręgu niezapomnianych wrażeń po utworze Autentyczna miłość, przypominam z troską o odłożeniu telefonów, by w pełni chłonąć kulturę słuchania.

Witamy Państwa serdecznie w Radiu Stanisławów. Zanim ruszymy w drogę, przypominam z troską, że za chwilę czeka nas deszczowy poranek w Stanisławowie, gdzie temperatura wynosi obecnie 5 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia wzrośnie do 8. Przez kolejne godziny opady będą stopniowo narastać, dlatego uprzejmie proszę o zabranie parasola oraz cieplejszej warstwy odzieży, bo porządek w garderobie to podstawa dobrego samopoczucia. Jeśli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi refleksjami, zapraszam do sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Można tam przesłać pozdrowienia lub ciekawostkę z okolicy, pamiętając jedynie, aby na czas nagrania odstawić filiżankę z herbatą i wypowiadać się wyraźnie. Na naszej antenie wspieramy lokalnych artystów i z przyjemnością prezentujemy utwory z okolicy, dlatego teraz przed Państwem utwór pod tytułem Bad Idea, który wykona formacja Diskira.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postaci antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Chwilę po siódmej przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku wiele ułatwia. Słuchaliśmy utworu Dizziness, a teraz przed nami materiał promocyjny potacki.com. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: kwadrans po siódmej, pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku w naszych sprawach, a zaraz potem zapraszam do wysłuchania promocji Radia Stanisławów, bo staranna wymowa i filiżanka na spodeczku pomagają przywrócić światu właściwy porządek.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon i usiąść wygodnie z filiżanką, bowiem kwadrans po siódmej przypominam z troską, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

Chwilę po siódmej przypominam z troską o porządku na Państwa stolikach i uprzejmym odłożeniu telefonu, by w spokoju zaplanować dzisiejszy dzień. W gminie Stanisławów urzędy przypominają o ważnych sprawach mieszkańców, a z przystanku wyruszamy bezpiecznie według rozkładu. Pozyskaliśmy także lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, zapraszając Państwa na nagranie pod tytułem Lokalny Impuls.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławów.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonów. Zbliża się siódma. Na antenie Radia Stanisławów z radością pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a przed nami Diskira z utworem Batida.

Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o porządku na naszych przystankach oraz w tle dnia. Kwadrans po siódmej zapraszam na antenę Radia Stanisławów, gdzie pozyskaliśmy lokalne utwory i z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy. Na naszej audycji zabrzmi teraz utwór w wykonaniu Scandinavians pod tytułem Hiking.

0: 7:30. Pozwólcie Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonów, wszak porządek w uwadze wiele ułatwia. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa wiele ułatwiają w tym zabieganym świecie. Przypominam z troską, że odłożenie telefonu przy śniadaniu pozwala dostrzec piękno poranka, a teraz w 7:30 zapraszam Państwa na wyjątkowy utwór, jakim jest Inspire w wykonaniu Ashutosh, na antenie Radia Stanisławów.

Z Mirano pozyskaliśmy także wspaniałe lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy, pamiętając, by przed odsłuchem odkładać telefony na bok. Dlatego już teraz zapraszam do wysłuchania nagrania pod tytułem Poza siecią, które przygotował Radio Stanisławów Sessions.

pozwolą państwo, że przypomnę z troską, porządek jednak wiele ułatwia. Jest 7:26, przystanek Stanisławów, Urząd Gminy, odjazd według rozkładu o godzinie 7:30. Przed nami utwór Dizakira pod tytułem Zły Pomysł. Filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, dlatego proszę o odłożenie telefonu i chwilę uwagi na muzykę.

0: pozwalają Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w Stanisławowie. Teraz mamy 5 stopni, a odczuwalna to zaledwie 2 stopnie. W kolejnych godzinach temperatura powoli wzrośnie do 8 stopni, ale popołudniem pojawią się opady deszczu, dlatego przypominam z troską o zabranie parasola oraz cieplejszej warstwy odzieży na drogę. Porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza w tak zmiennej ałas. Teraz przed Państwem materiał promocyjny na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi z filiżanką ulubionej herbaty, bo porządek jednak wiele ułatwia. Przypominam z troską, aby zerknąć na poranny rozkład, zanim ruszymy w drogę. Przed nami kolejny wyjątkowy moment na antenie Radia Stanisławów. Twoje lokalne brzmienie w sieci, bowiem pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania utworu zespołu Diskira pod tytułem Bad Idea.

pozwalają Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia. Z przyjemnością przypominam z troską, że zbliża się siódma, a filiżanka na spodeczku pomaga odnaleźć właściwy rytm o poranku. Na naszej antenie brzmi teraz utwór wykonawcy Skandynaw. Twoje lokalne brzmienie w sieci.

Zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się swoją opowieścią za pomocą akcji Twój Głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można zostawić pozdrowienia. Przypominam z troską, że na czas nagrania warto ostrożnie odstawić filiżankę na spodeczek. Materiał w przeglądarce może potrwać do 3 minut, po czym wystarczy odsłuchać całość, zaznaczyć zgodę i wysłać do nas. Zbliża się 8, a na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy piękne lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, po czym usłyszą Państwo utwór wykonawcy Leonel Casio.

za kwadrans 8. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a porządek jednak wiele ułatwia. Z przystanku przy ulicy Głównej odjeżdża autobus w kierunku centrum według rozkładu o godzinie 7:50. Na naszej antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Posłuchajmy teraz utworu pod tytułem Awake, który wykonał artysta Safiros.

przypominam z troską o odłożeniu telefonu, gdy za chwilę zabrzmi utwór Embrace, a tymczasem pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi w ten poranek. Zbliża się ósma, a filiżanka na spodeczku pomaga utrzymać porządek w myśli i czasie. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, zanim zaproszę Państwa na materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwalają Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w Stanisławowie, gdzie termometry wskazują 6 stopni, choć odczuwamy 4 mniej. W ciągu najbliższych godzin temperatura powoli wzrośnie do 8 stopni, ale po 10 godzinie prawdopodobieństwo opadów deszczu wzrośnie do ponad 40%. Przypominam z troską, aby ciepła filiżanka herbaty w dłoni szła w parze z zabraniem parasola. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy właśnie nowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku w naszych sprawach, bo zbliża się ósma. Zanim powitamy kolejny materiał promocyjny na antenie Radia Stanisławów, przypominam z troską o odłożeniu telefonów na bok.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Wybiła ósma. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia.

0: chwilę po 8:00 witam Państwa bardzo serdecznie na antenie. Przypominam z troską, że na czas nagrania warto odstawić filiżankę, aby nasza rozmowa przebiegała w idealnym porządku. Zachęcam Państwa do podzielenia się swoimi myśleniami poprzez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można przesłać krótkie pozdrowienia lub komentarz. Warto pamiętać, że nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym należy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia, podając imię lub pozostając anonimowo. Pozyskaliśmy również lokalne utwory i z wielką przyjemnością wspieramy artystów z okolicy. Na koniec przypominam, że przed nami materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas z Radiem Stanisławów. Przypominam z troską, że telefon warto już odłożyć, by spokojnie odetchnąć przy filiżance ulubionej herbaty. Życzę Państwu dobrego i spokojnego popołudnia.

bardzo serdecznie na Androską, aby odłożyć na chwilę telefony i zająć się ciepłej herbacy w ule. Za chwilę usłyszymy utwór formacji Scandinavian Mili nam poranek.

Zapraszam Państwa serdecznie do przesłania własnej wiadomości głosowej poprzez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie na czas nagrania warto może odstawić filiżankę, aby zachować należny porządek. Przypominam z troską, że nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po odsłuchaniu i zaznaczeniu zgody na emisję można je śmiało wysłać do studia, podając imię lub pozostając całkowicie anonimowym. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, w którym postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją, a wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Chwilę po 8 rano pozyskaliśmy dla Państwa nowe utwory i z prawdziwą przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Leonel Casio i utwór It's Okay to Cry. Pozwólcie Państwo, że przypomnę o uprzejmym odłożeniu telefonu, bo staranna wymowa i chwila skupienia z pewnością pomogą przywrócić światu właściwy porządek.

Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia. Minęła już godzina 8, a ja z przyjemnością przypominam miniony utwór Lona Lakasio pod tytułem It's Okay to Cry. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy wspaniałe lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy, dlatego przed nami energetyczny Aleksander Nakarada z utworem Banyo Fever.

Witają Państwo poranne pasmo Radia Stanisławów, a ponieważ porządek jednak wiele ułatwia, przypominam z troską o filiżance gorącej herbaty i zabraniu ze sobą czegoś cieplejszego. W Stanisławowie mamy obecnie 6 stopni, dzisiaj czeka nas do 8 stopni i możliwy deszcz, proszę więc pamiętać o solidnym parasolu. Sprawdziłam też dla Państwa rozkład, z przystanku w Stanisławowie autobus odjeżdża o godzinie 7:35 oraz o godzinie 9:15. Pozyskaliśmy dla Państwa nowe, wspaniałe utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Skandynawscy i ich utwór Bajkał. Zapraszam do uważnego słuchania.

0: Pozwólcie Państwo, porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską o odłożeniu telefonu na bok. Zbliża się dziewiąta. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a porządek w studiu i staranna wymowa wiele ułatwiają.

pozwoleniem Państwu przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia. Przed nami Tomasz Gressen i jego Finesse, a wcześniej słuchali Państwo utworu od Safeiros.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi w porannym pośpiechu i przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek wiele ułatwia. Zbliża się dziewiąta. Na naszej antenie Radia Stanisławów zabrzmi teraz utwór Biziora pod tytułem Bad Idea.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi. Przyznaję, że na czas nagrania bezpiecznie jest odstawić filiżankę na spodeczek. Zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się pozdrowieniami przez sekcję Twój głos na naszej stronie internetowej radiostanisławów.org. 8:30 za chwilę minie, a my na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy. Teraz przed nami materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu właściwy rytm. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni, odczuwalnie chłodniej, bo zaledwie 2, a w ciągu dnia temperatura nieznacznie wzrośnie do 8 stopni przy dużym ryzyku przelotnych opadów. Przypominam z troską o zabranie parasola oraz cieplejszej warstwy odzienia, aby nie przeziębić szacownego zdrowia. Zwracam Państwa uwagę na materiał promocyjny Radia Stanisławów.

0: Org, który za chwilę usłyszymy na naszej antenie.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.

Rok 1870. Chcieli nas wymazać, kazali nam milczeć. Ale miasto to nie urzędowy wpis. Miasto to my.

0: dobrego dnia.
1: Za kwadrans dziewiąta. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku i odłożeniu telefonu, bo w naszym studiu filiżanka na spodeczku zawsze pomaga przywrócić ład. Przed chwilą słuchali Państwo utworu Niegasnący Świt, a teraz zapraszam na materiał promocyjny i przypominam z troską, że wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
0: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
0: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
1: Za kwadrans ósma. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i starana wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Dlatego zachęcam Państwa do odłożenia telefonu. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. A teraz przed nami materiał promocyjny potacki.com.

0: Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia. Za kwadrans dziewiąta. Przed chwilą słuchali Państwo materiału promocyjnego od Pawła Potackiego, a teraz z przyjemnością zapraszam na specjalne nagrania z cyklu Radio Stanisławów Session z pod tytułem Twój głos, ponieważ na antenie naszego radia zawsze chętnie wspieramy utalentowanych artystów z okolicy.
1: Studio Otwarte Głosu.

Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony. Za kwadrans dziewiąta. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed nami Leonel Kasio i utwór pod tytułem A Trip to the Tres.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefony na bok i parzymy filiżankę ulubionej herbaty. Z przystanku przy ulicy Głównej autobus odjeżdża według rozkładu o godzinie 8:30 i o godzinie 9:10. Przypominam z troską, że na antenie Radia Stanisławów z radością wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy wspaniałe nagrania. Przed nami utwór pod tytułem Polsko, Jesteś Wspaniała, który wykona formacja Radio Stanisławów Sessions.

Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi o porządku i ciepłą dygresję przy filiżance dobrej melisy. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni, odczuwalnie nieco mniej, a w ciągu najbliższych godzin temperatura powoli wzrośnie do 8 stopni przy wzrastających opadach deszczu. Dlatego bardzo proszę pamiętać o zabraniu parasola i cieplejszej warstwy odzieży. Zbliża się 9, a na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy.

pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o filiżance kawy odstawionej bezpiecznie na spodeczek przed nagraniem naszej wiadomości. Zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się swoją historią w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Można tam nagrać pozdrowienia lub komentarz trwający do 3 minut, zachowując piękną kulturę słowa. Przed nami jeszcze krótki rzut oka na rozkład jazdy i autobus odjeżdża według rozkładu o 8:50. A teraz na naszej antenie zabrzmi utwór wykonawcy Biskira pod tytułem Batida.

zbliża się 9. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu, albowiem porządek jednak wiele ułatwia. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, dlatego przypominam z troską, że przed nami Radio Stanisławów Sessions, lokalny impuls.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławow.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Zbliża się 9, a pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, dlatego przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a przed nami Diskira z utworem Bad Idea.

chwilę po 9. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, dlatego proszę Państwa o odłożenie telefonów na bok. Pozwolą Państwo, że zapowiadający się wspaniale utwór grupy Punkt Deck pod tytułem Homestead umili nam tę chwilę na antenie Radia Stanisławów.

Chaos w OLN Laurita 8, jeden państwo, kwadrans po dziewiątej, a porządek w sprawach muzycznych wiele ułatwia. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i filiżankę dobrej herbaty, bo porządek jednak wiele ułatwia. Zapraszam Państwa serdecznie do dzielenia się swoimi myśleniami w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można przesłać krótkie nagranie z pozdrowieniami lub komentarzem. Przypominam z troską, że przed mikrofonem warto odstawić filiżankę, aby zachować należną kulturę słuchania. A teraz przed nami utwór zespołu Diskira pod tytułem Badida.

0: Zwracam Państwu uwagę na temperaturę 7 stopni Celsjusza w Stanisławowie, przy czym odczuwamy nawet 2 stopnie. W najbliższych godzinach utrzyma się chłód oraz przelotne opady deszczu, dlatego przypominam z troską o zabranie parasola i cieplejszej warstwy odzieży na drogę. Porządek jednak wiele ułatwia. Pozwolą Państwo na chwilę przerwy, bo teraz na antenie Radia Stanisławów usłyszymy materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi w trosce o porządek i ład na przystanku. Kwadrans po 10 odjedzie autobus w kierunku centrum według rozkładu. Przypominam z troską, aby odłożyć telefony i zająć dogodne miejsca. Przed nami utwór wykonawcy Diskira pod tytułem Bad Ida na antenie Radia Stanisławów.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Przypominam z troską, że odłożenie telefonu na czas słuchu pomaga odnaleźć wewnętrzny porządek. 9:30 pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed chwilą słuchali Państwo utworu zespołu Diskira pod tytułem Bad Idea. Teraz przed nami Wombat Noises Audio z kompozycją Airoso.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w studio i odłożenie telefonu wiele ułatwiają, a filiżanka na spodeczku przyjemnie nastraja do porannej kawy. Przypominam z troską, że według rozkładu z przystanku przy ulicy Kościelnej autobus w kierunku centrum odjeżdża o 9:35. 9:30 zabrzmią dla Państwa radio Stanisławów Sessions w utworze Zostań Tu.

0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon i zachować porządek na fali, bo za kwadrans dziesiąta, a my pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami kolejna porcja muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans dziesiąta. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, zanim zerkną Państwo w rozkład jazdy z przystanku przy ulicy Głównej, skąd autobus odjeżdża wedle planu o godzinie 10:00 i 10:30. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a na naszej antenie w Radiu Stanisławów z przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania utworu pod tytułem Dawn w wykonaniu artysty o pseudonimie Safeiros.

0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon i zachować porządek w uwadze, bo zbliża się 10. Na antenie Radia Stanisławów z radością pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi w sprawie porządku w naszej gminie. Przypominam z troską o dzisiejszych utrudnieniach na drodze wojewódzkiej nr 798 w Stanisławowie, gdzie do dzisiejszego popołudnia prowadzone są pilne prace drogowe. Zanim przejdziemy do kolejnych spraw, zapraszam Państwa do podzielenia się swoimi refleksjami w sekcji Twój głos na naszej stronie radiostanisławów.org, gdzie można przesłać krótkie nagranie o tym, co ciekawego dzieje się w okolicy. Zależnie od chęci, wystarczy odsłuchać plik, zaznaczyć zgodę i wysłać wiadomość bez pośpiechu. Przy okazji przypominam z troską, że na czas nagrania dopuszczane jest odstawienie filiżanki na spodeczek, aby uniknąć zbędnych okruszków w studiu. Zerknijmy jeszcze na bieżący rozkład, albowiem według rozkładu najbliższy autobus odjeżdża o 9:45. A teraz, zachowując staranną wymowę i nienaganny porządek, zapraszam Państwa do wysłuchania utworu, który przygotowali dla Państwa Scandinavians, a w nim Emotions.

0: pozwolą Państwo na krótką chwilę troski o porządek i naszą antenę. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni ciepła, chociaż odczuwana temperatura wynosi zaledwie 3 stopnie, a w najbliższych godzinach prognozujemy przelotne opady deszczu, dlatego przypominam z troską o zabraniu parasola. Jednocześnie z przyjemnością informuję, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed nami materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo, porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską o odłożeniu telefonu w trakcie porannej audycji. Za kwadrans 10 zapraszam Państwa do wysłuchania materiału promocyjnego pod tytułem Twój nowy głos na antenie Radia Stanisławów, gdzie z przyjemnością wspieramy lokalnych artystów.

Pozwalają Państwo na chwilę uwagi, odkładając telefon na bok, bo porządek jednak wiele ułatwia. Za kwadrans 10 usłyszymy utwór pod tytułem Hiking w wykonaniu Scandinavians.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, zanim ruszymy dalej. Przypominam z troską, aby odłożyć telefony i zadbać o staranną wymowę. Za kwadrans dziesiąta usłyszymy utwór pod tytułem Taniec nad rzeką w wykonaniu Kiss of Mon, który przypomina o codziennych drobiazgach i bliskości.

0: Pozwólcie Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia. Za kwadrans 10 na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek jednak wiele ułatwia, a filiżanka na spodeczku najlepiej smakuje w spokoju. Przypominam z troską o odkładaniu telefonu, który tak często odrywa nas od tego, co najważniejsze. Za kwadrans 10 zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Radio Stanisławów Sessions. Twój głos na fali, bowiem z radością pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: Zbliża się 10. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku naprawdę pomaga w skupieniu. Przypominam z troską, że na antenie Radia Stanisławów z radością wspieramy artystów z okolicy i pozyskaliśmy dla Państwa nowe, piękne, lokalne utwory. Zanim posłuchamy kolejnych nagrań, pragnę poinformować, że w gminie Stanisławów ruszyły jesienne porządki i przeglądy sieci ciepłowniczych, o czym szczegółowo informuje nasz Urząd Gminy w najnowszych komunikatach. Proszę pamiętać o odłożeniu telefonu i spędzeniu tej chwili w spokoju z filiżanką ulubionego naparu.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura jest nieco niższa, bo wynosząca 3 stopnie. W ciągu najbliższych godzin nadal towarzyszyć nam będą opady deszczu, dlatego przypominam z troską, aby Państwo koniecznie zabrali ze sobą solidny parasol oraz cieplejszą warstwę ubrania. Pozwólcie Państwo, że przejdziemy do kolejnych punktów naszego poranka. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a przed nami Radio Stanisławów Sessions Eter pełen serc.

Pozwolą Państwo, że na moment odstawimy filiżankę, bo zbliża się 10. Gdyby chcieli Państwo podzielić się ciekawostką z okolicy, zapraszamy do skorzystania z sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie po nagraniu trwającym do 3 minut i zaznaczeniu zgody można wysłać wiadomość do studia. Warto zadbać o staranną wymowę, a my z przyjemnością pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, zapraszając teraz do odsłuchu nagrania pod tytułem Poza siecią.

Zbliża się 10. Pozwolą Państwo na małą uwagę o porządku w studiu, wszak filiżanka na spodeczku pomaga przywrócić światu ład. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy. Posłuchajmy teraz nagrania Rudy Liz w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions.

Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony i zadbać o porządek w myślach. Chwilę po 10 przypominam z troską, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia. Kwadrans po 10:00 zapraszam Państwa na materiał promocyjny. Przed nami bowiem reklama potacki.com, kampania druga na antenie Radia Stanisławów.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony i zadbać o porządek na biurku, wszak kwadrans po 10:00 wiele ułatwia.

0: pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku i odłożenie telefonu, albowiem porządek wiele jednak ułatwia. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu właściwy porządek, zwłaszcza o poranku. Przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów, który dla Państwa przygotowaliśmy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony i skupić się na tym, co najważniejsze. Chwileńka po 10, a my z radością pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo, porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską o odłożeniu telefonu, kiedy na antenie brzmi Radio Stanisławów. Jest 10:12, przed chwilą słuchali Państwo naszej audycji promocyjnej, a teraz z przyjemnością zapraszam do odsłuchu utworu pod tytułem Embrace, który przygotował dla Państwa Sefiros.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji przy filiżance i odłożenie telefonu przed spoczynkiem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie przy muzyce Safeiros i przypominam, że Twoje lokalne brzmienie w sieci zapewnia Radio Stanisławów. Życzę Państwu spokojnego wieczoru.

0: Witają Państwo, Lorkę w Radiu Stanisławów. W 10:30 to idealny moment, aby odłożyć telefon na bok i napić się herbaty z ulubionej filiżanki. Przed nami materiał promocyjny naszej stacji.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Pozwolą Państwo, że na moment odstawimy filiżankę, bo porządek w sprawach słuchaczy wiele ułatwia. Zapraszam Państwa serdecznie do przesłania własnej wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Można podzielić się pozdrowieniami lub ciekawostką z okolicy, a nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Warto je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia, pamiętając, że można podać imię i miejscowość albo pozostać anonimowo. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę, Twoje lokalne brzmienie w sieci. Przypominam z troską, że starana wymowa i odłożenie telefonu na czas audycji pomagają przywrócić światu właściwy porządek. Pozyskaliśmy nowe lokalne nagrania i z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed nami kolejna audycja i materiał promocyjny naszej stacji.
6: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
6: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
5: prezes nie pozwolił.
6: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę refleksji przy filiżance dobrej herbaty i odłożenie zbędnych telefonów. Minęła 10:00.

pozwalają Państwo na chwilę uwagi. Porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefony na bok i parzymy świeżą melisę. Jest 10:21, a na antenie Radia Stanisławów z przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania utworu Leone Lecasio pod tytułem Chapter Two.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji przy filiżance ulubionej herbaty. Gdy za chwilę zabrzmi utwór Scandinavia's Hiking, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia.

pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek jednak wiele ułatwia. 10:30 za chwilę wybiła, a my z przyjemnością wspieramy lokalnych artystów na antenie Radia Stanisławów, pozyskując dla Państwa najpiękniejsze dźwięki. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a przed nami Thomas Gressen i Finesse.

0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon i zachować porządek na biurku, podczas gdy zbliża się 11. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a przed nami materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Witajcie Państwo w Radiu Stanisławów. Przypominam z troską o ciepłej filiżance herbaty i zabraniu ze sobą parasola, bo w Stanisławowie mamy dziś 8 stopni i niestety zbierają się przelotne opady deszczu, które po południu mogą się jeszcze nasilić. Pozwolą Państwo, że zapowiem teraz utwór pod tytułem Obejmowanie, który wykona Safiros.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przyznaję, że na czas nagrania swojej wiadomości warto ostrożnie odstawić ulubioną filiżankę na spodeczek. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia sekcji Twój głos na naszej stronie internetowej pod adresem radiostanisławów.org, gdzie mogą Państwo zostawić pozdrowienia lub podzielić się ciekawostką z okolicy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Przypominam z troską, za kwadrans 11, a w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i z radością sięgamy po utwory, które niedawno minęły, jak chociażby piękna kompozycja od Safeiros.

Pozwolą Państwo, porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską o odłożeniu telefonu, kiedy wspólnie dbamy o ład w naszym otoczeniu. Minęła 10:41. Z Urzędu Gminy w Stanisławowie docierają do nas ważne informacje o zaplanowanych na najbliższy czwartek przerwach w dostawie energii elektrycznej na ulicy Spokojnej. Na naszej antenie pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, dlatego teraz z przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania nagrania pod tytułem Eter pełen serc w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławów.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Za kwadrans 10. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, który tak wiele ułatwia. Przypominam z troską, aby odłożyć na bok rozpraszające telefony i cieszyć się chwilą przy filiżance ulubionej herbaty. W Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla Państwa wspaniałe lokalne utwory. Słuchają Państwo nagrania pod tytułem Inczut Osz Inspire. Twoje lokalne brzmienie w sieci.

Pozwolą Państwo, zbliża się 11. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a tymczasem pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Dizkira.

Zbliża się 11. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odkąd telefon zostanie odłożony, świat odzyska swój dawny porządek. Przypominam z troską, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy. Przed nami Sefirus z utworem Don.

Zbliżą się 11. Pozwolenia państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu na chwilę, by w ciszy i z filiżanką ulubionej herbaty posłuchać muzyki.

Pozwoleni Państwo na chwilę uwagi. W Stanisławowie mamy dziś 8 stopni i deszczowo, a po południu prawdopodobieństwo opadów wzrośnie aż do 67%, dlatego niezmiernie troskliwie przypominam o zabraniu solidnego parasola i cieplejszej warstwy odzieży. Porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy przed wyjściem sprawdzimy połączenia i odłożymy telefon na swoje miejsce. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy właśnie wyjątkowe utwory i z prawdziwą dumą wspieramy artystów z naszej okolicy, dlatego przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór pod tytułem Autentyczna Miłość.

0: Jest 11:09. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, a filiżanka na spodeczku niech czeka. Przypominam z troską, że telefon warto odłożyć, kiedy słuchamy radia. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a teraz przed Państwem materiał promocyjny naszej stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu, porządek jednak wiele ułatwia w naszym planowaniu dnia. Chwilę po 11:00 przypominam z troską o sprawach naszej gminy, a zaraz potem na antenie Radia Stanisławów zagrają dla Państwa Case of Mon w utworze River Dance, bo z radością wspieramy artystów z okolicy.

pozwalają Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefon na czas audycji. Jest 11:12. Przypominam z troską, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy. Na koniec wspomnę Kiss of Mon i ich River Dance, a już teraz zapraszam Państwa na nagranie pod tytułem Radio Stanisławów Sessions Polsko. Jesteś wspaniała. W

0: Pozwalają Państwo na chwilę uwagi, za chwilę wpadnie nam w ucho materiał promocyjny na antenie Radia Stanisławów. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a w Stanisławowie mamy 8 stopni, odczuwalną 4, z deszczem, który niestety z nami zostanie i po południu dojdzie do ponad 90% szans na opady, dlatego proszę pamiętać o zabraniu parasola i cieplejszej warstwy odzieży. Porządek jednak wiele ułatwia, nawet w tak deszczowy dzień.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pół do 12 przypominam z troską o odłożenie telefonu, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Pozwolą Państwo, że zapowiem materiał promocyjny potacki.com, kampania druga.
4: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefon, bo zbliża się południe. Przypominam z troską, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed nami utwór zespołu Diskira.

Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia. W 11:30 na naszej antenie brzmiał utwór od Biskira, a teraz przed nami Sefiros z nagraniem pod tytułem Awake. Twoje lokalne brzmienie w sieci.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę, twoje lokalne brzmienie w sieci. Pozwolą państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bowiem filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Przed chwilą słuchali państwo utworu od Leonel Casio. Teraz z przyjemnością zapraszam państwa do wysłuchania nagrania, które przygotowali skandynawscy. Z radością informuję, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w naszym Stanisławowie, gdzie termometry wskazują 8 stopni, a odczuwalna temperatura wynosi 4 stopnie. W najbliższych godzinach czeka nas zachmurzenie i przelotne opady deszczu, które po południu mogą się nasilić, dlatego przypominam z troską o zabraniu parasola oraz cieplejszej warstwy odzieży. A teraz pragnę zaprosić Państwa do podzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji Twój głos na naszej stronie radiostanisławów.org, gdzie mogą Państwo nagrać krótką ciekawostkę z okolicy trwającą do 3 minut. Warto przed nagraniem bezpiecznie odstawić filiżankę na spodeczek, aby zachować nienaganny porządek na biurku. Na koniec przypominam, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans 11, a porządek w studiu i filiżanka na spodeczku pomagają przywrócić światu właściwy rytm. Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo kultura słuchania jest dla nas niezwykle ważna. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy, dlatego teraz usłyszą Państwo utwór pod tytułem Zły Pomysł, który wykona Diskira.

za kwadrans 12. Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi i porządek w telefonach, bo przed chwilą słyszeliśmy radio Stanisławów Sessions w utworze Zostań Tu. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie radia Stanisławów. Teraz przed nami radio Stanisławów Sessions i Rudy Lis.

przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bowiem porządek jednak wiele ułatwia. Zanim powspominamy Rudego Lisa, pozwolą Państwo, że zapowiem utwór pod tytułem Airoso, który wykona Wombat Noises Audio.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa wiele ułatwiają w tym pędzącym świecie. Przypominam z troską, że odłożenie telefonu pozwala nam w pełni usłyszeć drugiego człowieka, zamiast gubić się w okruszkach rozproszonych myśli. Zbliża się 12. Z przyjemnością zapraszam Państwa na materiał promocyjny Radia Stanisławów, bo na naszej antenie z radością wspieramy artystów i inicjatywy z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 12. Pozwolenie sobie na chwilę refleksji i zostawienie telefonu na stoliku bardzo ułatwia odbiór, a filiżanka na spodeczku przywraca porządek w każdym domu. Zapraszam Państwa do podzielenia się ciekawostką z okolicy w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po odsłuchu i zaznaczeniu zgody można je przesłać do studia. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a teraz przed nami utwór zespołu Diskira pod tytułem Batida.

Zapraszam Państwa do Stanisławowa. 8 stopni powyżej zera i deszcz, który może nam towarzyszyć przez całe popołudnie, przypominają o wyjątkowej trosce, jaką winni jesteśmy naszym parasolom. Przypominam z troską, że filiżanka gorącej melisy wypita w zaciszu domowym pomaga przywrócić światu właściwy porządek. A teraz przed nami Diskira i utwór pod tytułem Badida na antenie Radia Stanisławów.

0: zbliża się 12, a pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 20. Pozwolenie państwu na chwilę uwagi i zadbanie o porządek w otoczeniu wiele jednak ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefony na spodeczek. Przypominam z troską, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy wyjątkowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
4: Dobry wieczór Państwu, witam w audycji Gusta Muzyki z Kornelem na falach rozgłośni Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Prawdziwa sztuka wymaga skupienia na nieczekliwej bezmyślności. Wszedł na niej kompozycja, w której Janne Caso zabiera nas w niezwykłą podróż.

Zwracam Państwu uwagę, że nasza lokalna rzeczywistość bywa znacznie ciekawsza niż kolejna głośna kompozycja z masowej taśmy. Warto wspomnieć, że gmina Stanisławów aktywnie rozwija lokalną infrastrukturę, co bez wątpienia wpływa na komfort codziennego życia mieszkańców. Zachęcam Państwa do dzielenia się własnymi opowieściami muzycznymi wspomnienia za pośrednictwem sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. A po odsłuchaniu i zaznaczeniu zgody na emisję można je śmiało wysłać do naszego studia. Przed chwilą słuchaliśmy utworu, który brzmiał niczym przestrzenna etiuda, a teraz z przyjemnością zapowiadam kolejną kompozycję. Warto podkreślić, że pozyskujemy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie naszego radia. Przed Państwem Vlad Blues Henko.

Witajcie Państwo w Radiu Stanisławów. Zasiadamy do popołudniowej audycji, w której z przyjemnością prezentujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z naszej okolicy, stroniąc wszakże od krzykliwej tandety. Zerknijmy na bieżący stan aury w Stanisławowie, operując wszak wyłącznie na twardych danych meteorologicznych. Temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza, a odczuwalne gdzieś 4 stopnie niższe. W nadchodzących godzinach słupki rtęci utrzymają się na poziomie 8 do 9 stopni, przy czym prawdopodobieństwo opadów deszczu będzie się wahać od 19 do 92% późnym popołudniem. Przy tak kapryśnej aurze i wilgoci osądnie będę zabrać ze sobą solidny parasol oraz cieplejsze okrycie. Zanim jednak niebo ostatecznie się rozpłacze, wsłuchajmy się w przestrzeń dźwiękową, którą roztacza przed nami projekt Dana Cytone z kompozycji pod tytułem Synestesia.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławu. Jest 12:08. Zamiast bezmyślnej wojny głośności wybierajmy jakość. Dlatego na naszej antenie konsekwentnie wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla Państwa wartościowe nagrany. Posłuchajmy teraz kompozycji pod tytułem Batida, którą wykonuje Diskir.

kwadrans po 12:00. Dźwiękowa publicystyka zespołu Diskira już za nami, a teraz z przyjemnością prezentujemy Państwu rodzinne nagranie.

0: Oczekujcie nas. Wiedza jest wolna. Oczekujcie nas.
1: Jest 12:14. Państwo pozwolą, że w naszym eterze mniej miejsca poświęcimy jarmarcznemu hałasowi, a więcej lokalnym twórcom, których nagrania z satysfakcją pozyskujemy do archiwum Radia Stanisławów. Przed nami se Femil i utwór Piwo by defence.

12:30. Sefemi pozostaje z nami, a ballada o chamstwie doskonale ilustruje strukturalną surowość formy. Pozyskaliśmy te lokalne utwory, wiernie wspierając artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów.

ot, taka prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Państwo wiedzą, że lokalna opowieść i autentyczne wspomnienie zasługują na antenie na tak samo poważne traktowanie jak akademickie traktaty. Więc przypominam o sekcji Twój głos na naszej stronie radiostanisławów.org, gdzie można przesłać nagranie w przeglądarce trwające do 3 minut, a po odsłuchaniu

2 do 13 słuchają Państwo audycji Gusta Muzyki z Kolnedem na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Zamiast bezmyślnej wojny głośności i jarmarcznego zgiełku, wolę zaproponować coś ocalającego słuch. Przed chwilą słuchaliśmy utworu Magic Tavern, a teraz z przyjemnością zapowiadam formację Sefemi i kompozycję Bubu Ludojat. Przypominając, że satysfakcjonującą konsekwencją pozyskujemy i prezentujemy na naszej antenie wartościowe lokalne utwory, wspierając artystów z okoliki. Przechodząc do bieżących wieści z Mazowsza, Urząd Gminy w Stanisławowie poinformował o zakończeniu ważnych prac modernizacyjnych na lokalnych odcinkach dróg gminnych, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo i płynność ruchu naszych mieszkańców.

Za kwadrans 13 uzyskaliśmy lokalne nagrania i z niezmienną satysfakcją wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Przed nami Sefemi z utworem Polubiła ja Stefana, gdzie melodyczna prostota próbuje maskować pewną naiwność formy.

Za kwadrans 13 Sefemi pozostawił po sobie ślad dawnych sentymentów, a teraz Kells of Moon popłynie w stronę bardziej przestrzennych form. Pozyskaliśmy te lokalne utwory, wiernie wspierając artystów z okolicy na antenie radia Stanisławów, bo archaiczny pęd za prostotą nas nuży.

0: państwo słuchają Radia Stanisławów. Zbliża się 13. Temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 4 stopnie. W najbliższych godzinach termometry wskażą 9 stopni, a prawdopodobieństwo opadów deszczu wzrośnie aż do 100% pod wieczór. Radzę zaopatrzyć się w solidny parasol oraz odpowiednie okrycie wierzchnie. Przeglądając rozkład jazdy, zauważyłem, że najbliższy autobus odjeżdża z przystanku według rozkładu. Na naszej antenie niezmiennie wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy dla państwa nietuzinkowe utwory. Z przyjemnością zapraszam państwa do wysłuchania specjalnej promocji naszego radia. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans 13. Z satysfakcją odnotowuję, że na naszej antenie w Radiu Stanisławów gościny coraz więcej lokalnych twórców, niezmiennie wspierając artystów z okolicy. Przed państwem Sefemir, ich utwór Wśród kwiatów.

0: i serca tlen.
1: Zbliża się 13, a naszej antenie Radia Stanisławów z radością prezentujemy lokalne utwory, wspierając artystów z okoliki. Warto czasem uciec od zgiełku i posłuchać walca, który za Wombat Noise spodnio skomponował wersję Port Lee, ukojeni czystym rytmem zamiast bezmyślnej wojny głośności.

zbijowalca portowego. Dziękujemy za ten stateczny tak. A teraz w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów z radością prezentujemy świeżo pozyskane nagrania i wspieramy utalentowanych artystów z naszej okolicy. Słuchajcie utworu Rudy Lis, który przygotowali Radio Stanisławów.

zbliża się 13. Odzyskaliśmy nowe lokalne utwory i z niezmienną konsekwencją wspieramy artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. Cieszę się, że lokalna opowieść lub muzyczne wspomnienie również zasługują na mikrofon, choć wykład nie jest wymagany. Państwo także możecie zabrać głos, przesyłając wiadomość głosową przez sekcję Twój Głos na stronie radiostanisławów.org. Nabranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po odsłuchu i zaznaczeniu zgody na emisję wystarczy je wysłać do studia, podając imię i miejscowość bądź pozostając anonimowo. Z przystanku przy ulicy Kościuszki według rozkładu odjeżdża autobus linii 12 o 13.30. Na koniec tej odsłony zapraszam Państwa do wysłuchania utworu formacji Sefemi.

chwilę po 13. Sefeni wędruje dalej, by na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów przedstawić utwór Wśród Kwiatów. Z dumą pozyskujemy i promujemy lokalne nagrania, dając wsparcie artystom z naszej okolicy.

0: i serca tlen.
1: Państwa uwadze polecam najbliższy odjazd z przystanku pod stacją, gdzie według rozkładu o 14.02 rusza autobus w kierunku centrum, co daje nam chwilę na refleksję nad kondycją współczesnych brzmień, a naszej antenie stale wspierany artystów z okolicy i z satysfakcją pozyskujemy dla Państwa wartościowe lokalne utwory, wolne od jarmacznego zgiełku i bezmyślnej wojny głośności. Teraz przed nami Sefemi i kompozycja pod tytułem Szalała, Szalała.

swoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. To niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Państwo pozwolą, że w tej dawkującej jesienny chłód popołudniowej audycji zaklinę na lokalne wieści z naszej gminy. Jak informuje Urząd Gminy w Stanisławowie, trwają prace nad kolejnymi inicjatywami wspierającymi rozwój lokalnej infrastruktury oświatowej i drogowej, co bez wątpienia ma kluczowe znaczenie dla komfortu życia mieszkańców. A co w trawie piszczy, a raczej w chmurach nad naszym regionem? Z termometrów wynika, że za oknami mamy 8 stopni Celsjusza, choć odczuwalna temperatura wynosi 4 kreski powyżej zera. W najbliższych godzinach temperatura utrzyma się na poziomie od 8 do 9 stopni, a prawdopodobieństwo opadów będzie stopniowo rosnąć, osiągając pod wieczór niemal 100% pewność deszczu. Przy tak wilgotnej aury zalecam Państwu solidne okrycie wierzchnie i niezastąpiony parasol. Pozyskaliśmy dla Państwa także kolejne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Bo folkowym bujaniu z utworem Szalała Szalała Sefenija pora na odrobinę wyciszenia i podróż w zupełnie inne rejony estetyczne. Przed nami Aleksander Nakalada z kompozycją Nomadic Sunset. Zapraszam do uważnego słuchania.

państwo pozwolą, że za nim z głośników znikną echa kompozycji Aleksandra Nakalady. Przypomnę, iż na antenie naszego radia wspierany twórców z okolicy, pozyskując ich lokalne nagrane, wypada docenić solidne rzemiosło, a nie bezmyślno wojne głośności. Teraz przed nami Sefemir i utwór pod tytułem Berdi. Twój lokalne brzmienie radio Stanisławu.

0: pół do czternastej. Brzmienie Sefenia już wybrzmiało, a my niezmiennie pozyskujemy lokalne utwory i wspieranych artystów z okolicy na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Przed nami Paweł Potacki.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie.

do 14. Muzyka diskie już za nami, a teraz na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów z radością prezentujemy lokalne utwory, niezmiennie wspierając artystów z naszej okolicy, w tym Sefenia z utworem Szalała, Szalała.

państwo pozwolą, że rzucimy okiem na aurę za oknem. W Stanisławowie mamy obecnie 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosi 5 stopni. W najbliższej godzinie

Ukraina czeka na stopniowy wzrost temperatury do 9 stopni oraz coraz bardziej uporczy na opady deszczu, których prawdopodobieństwo wzrośnie wieczorem aż do 100%. Przy tak kapryśnej aury polecam założyć solidne przeciwdeszczowe okrycie i zabrać parasol. A skoro mowa o lokalnych sprawach, przypominam, że Państwa głos na naszej antenie jest w cenie. Zapraszam do przesyłania własnych wiadomości głosowych przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po odsłuchaniu i zaznaczeniu spod na emisję trafia ona prosto do naszego studia. Można podać imię i miejscowość albo zachować anonimowość. Wybiła 14:30. Przechodząc do lżejszych tonów, Sefemi i ich osobliwa kompozycja zatytułowana Bubr Ludojat to dowód na to, że wyobraźnia twórców nie zna granic, choć wolę jednak bardziej uporządkowane struktury harmoniczne. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

za kwadrans 14. Sefenir pozostawił po sobie ślad zwolna wiennącego kontrapunktu, lecz na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławu z satysfakcją sięgamy po lokalne utwory, niezmiennie wspierając artystów z okolicy. Przed nami Caro von der Weihe.

0: kwadrans 14. Pozyskaliśmy lokalne nagrania i z niezmienną konsekwencją wspieramy twórców z okolicy na antenie Radia Stanisławów. A teraz przed państwem nasza antena emituje materiał promocyjny stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Państwo szukają czasem muzyce rzetelności, a my w gminie Stanisławów stawiamy na konkretne inwestycyjne fakty, co potwierdza 14 października roku 2026 roku, kiedy to samorząd w powiecie miejskim finalizuje ważne prace drogowe. Zamiast bezmyślnej wojny głośności i jarmarcznego zgiełku, woleliśmy pozyskać lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. W pół do 14 słuchają państwo utworu, który przygotował Sefemi pod tytułem Polubiła ja Stefana.

0: Kwadrans 14, Radio Stanisławów zaprasza Państwa do esencji dźwięku wolnej od cyfrowej kompresji. Na naszej antenie stale wspieramy artystów z okolicy i z dumą prezentujemy lokalne nagrania. Osłuchajmy teraz stacji Radio Stanisławów w audycji pod tytułem Promocja.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
4: Puściliśmy.
0: Za kwadrans czarta. W Stanisławowie mamy obytnie 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosi 5 stopni. W najbliższych godzinach termometry wskażą 9 stopni, a prawdopodobieństwo opadów deszczu wzrośnie aż do 100% pod wieczór. Przy takiej roli polecam solidny parasol oraz cieplejsze okrycie wierzchnie. Pozyskaliśmy dla Państwa kolejne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami są nas komponenty. Poseł i utwór pod tytułem Bajustronin.

za kwadrans 13. Zachęca Państwa do dzielenia się lokalnymi historiami i przesyłania własnych wiadomości głosowych przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Z przyjemnością prezentujemy również lokalne utwory, wspierając twórców z naszej okolicy na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. Przed nami formacja Radio Stanisławów, sesjons i utwór Kile Warte Życie.

żeby pieniądz był ważniejszy od człowieka. Bo na końcu nie zabierze.

Za chwilę 14:00. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A teraz Vlad Blues Henko i jego kompozycja.

0: chwilę po 14 zapraszam Państwa do wysłuchania naszej stacji. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z niezmienną satysfakcją wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, stroniąc od cyfrowego zgiełku i bezmyślnej wojny głośności przed nami promocyjny materiał naszej anteny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po 14 w Radiu Stanisławów z satysfakcją odnotowuję, że nasza audycja niezmiennie stanowi schronienie przed jarmarcznym zgiełkiem i bezmyślną wojną głośności. Z przyjemnością przypominam, że z uporem pozyskujemy lokalne utwory i z dumą wspieranych artystów z okolicy na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. Przeglądając doniesienia z terenu powiatu miejskiego, warto odnotować najnowsze komunikaty samorządowe dotyczące lokalnej infrastruktury i inwestycji w gminie Stanisławów, które bezpośrednio rzutują na codzienną wygodę mieszkańców. A teraz przed nami kompozycja, w której Diskira prezentuje utwór Bad Idea. Zapraszam do uważnego słuchania.

chwilę po 14:00 zapraszam Państwa na swoje lokalne brzmienie Radio Stanisławu. Zamiast wszechobecnej, bezmyślnej wojny głośności z satysfakcją sięgamy po lokalne kompozycje, niezmiennie wspierając twórców z naszej okolicy. Przed nami Palecander na Kalada i utwór Adventu Webbejunt.

0: kwadrans po 14:00. Muzyka symfoniczna Aleksandra nakala dnia o rozmach, ale czas wrócić na lokalny grunt z przyjemnością. Informuję, że pozyskaliśmy nowe utwory i niezmiennie wspieramy artystów z okolicy na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 5. W najbliższych godzinach czeka Państwo ochłodzenie i coraz większe opady deszczu, które pod wieczór staną się ciągłe. Zalecam zaopatrzenie się w solidny parasol. Przechodząc do spraw bliższych naszym uszom, w przystankowej dynamice i miejskim rozkładzie nie ma niespodzianek. A przed naszym mikrofonem rysuje się kolejna artystyczna propozycja. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory, z dumą wspierając artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. Przed państwem formacja Radio Stanisławów, sesans iść wolny nurt. Zapraszam do wnikliwego i niespiesznego słuchania.

dobry smak państwo moje wymaga wszak cierpliwości, a nie pospiesznego zgiełku. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z cyklu Gusta Muzyki z Kornelem. Mam szczerą nadzieję, że udało nam się choć na chwilę uciec od wszechobecnej, bezmyślnej wojny głośności i jarmarcznej tandety, która zalewa współczesny eter. Życzę państwu spokojnego wieczoru w towarzystwie wyłącznie wartościowych dźwięków. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Do usłyszenia przy najbliższej okazji.

Witają państwo gusta muzyki z Kornelem. W pół do 14:00. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Czas powrócić do muzyki o konstrukcji, która nie obraża inteligencji słuchacza. W przeciwieństwie do internetowego szumu. Wszedł nami formacja Radio Stanisławów, sesjons i utwór Koniec panowania.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Państwo z gminy Stanisławów mogą odnotować trwające prace nad lokalną infrastrukturą, o czym informują samorządowe biuletyny. Zwracam uwagę na najnowsze komunikaty urzędowe publikowane w ostatnich dniach. Wszedł na nie kolejna porcja dźwięków, w której pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchają Państwo utworu zespołu Liski Rap pod tytułem Bad Idea.

0: pół do 15. Szanowni Państwo, w tej chwili w Stanisławowie termometry wskazują 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosi 6 stopni. W najbliższych godzinach czeka nas spadek temperatury do 9 stopni i rosnące prawdopodobieństwo opadów deszczu, które pod koniec okresu osiągnie 100%. Przy tak wilgotnej aulerze radzę zaopatrzyć się w solidny parasol. Wracając do naszej antenowej ramówki, z satysfakcją przypominam, że regularnie pozyskujemy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Wszedł na nie kolejny. Na propozycja wprost z naszej fonoteki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Jest 14:27. W pół do 15 usłyszymy utwór Piwo by defence, który wykona Sefenil. Pozyskaliśmy kolejne lokalne nagrania i z niezmienną satysfakcją wspieramy artystów z naszej okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów.

12:30. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

za kwadrans czwarta, twoje lokalne brzmienie radio Stanisławów. Zamiast ryczącego zgiełku proponuję coś po zdecydowanie potężniejszym rozmachu. Przetnań i Aleksander na karada i monumentalne szanty, które z pewnością przewyższają subtelnością dotychczasowe hałasy.

fada czwarta. Muzyka obroni się sama. A krótka opowieść o naszej okolicy rzadko bywa zbędnym balastem, dlatego zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi wspomnieniami. Wystarczy nagrać wiadomość w przeglądarce, korzystając z zakładki Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie materiał do 3 minut można odsłuchać i przesłać do studia. Pozyskaliśmy również lokalne utwory, niezmiennie wspierając twórców z naszej okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Zatem przed nami Paweł Potacki.

Louis gminy Stanisławów poinformował o podpisaniu umowy na długo wyczekiwaną rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lekka, co w znaczący sposób poprawi komfort życia tamtejszych mieszkańców. Za 14 minut czarta, 8 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 6 kresek. W najbliższych godzinach czeka nas spadek temperatury oraz ciągłe, coraz bardziej intensywne opady deszczu, które pod wieczór osiągną 100% prawdopodobieństwa. Radzę zatem zabrać ze sobą solidny parasol i ubrać coś przeciwdeszczowego, zanim wilgoć przeniknie do kości. Z przystanku w Stanisławowie według rozkładu odjedzie autobus linii 520 w kierunku Warszawy o godzinie 15.30. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Z prawdziwą satysfakcją pozyskujemy dla Państwa lokalne utwory, niezmiennie wspierając rodzinnych twórców z okolicy. A teraz przed Państwem kompozycja pod tytułem Bubrlu Dojad, którą wykonuje Sefemi.

kwadrans 14. Sefemir pozostawił po sobie pewien specyficzny posmak. Ale oto satysfakcją prezentujemy Państwu czyste brzmienie. W ramach programu Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i niezmiennie wspieramy artystów z okolicy.

Zbliża się 14:50. Sefemi w utworze Ballada o chamstwie przypomina, że brak ogłady bywa głośniejszy od najgorszej konkresji. Na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.

Zbiórka lokalnych nagrań przynosi owoce, a my z przyjemnością wspieranych artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. Przed nami radiowe sesje Stanisławów z utworem Stanisławów na wiek wieków. Zbliża się 14:54.

Zbliża się 15. Tu twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Ja jestem Jessica, a w telefonie znowu nie ma zasięgu. Słuchacie Sefemi i polubiła ja Stefana.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas teraz 8 stopni i deszcz, który zaraz zacznie padać na dobre. Więc weźcie parasole, bo zmokniecie. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. O czym szczerze przypomina mi prezes w kolejnym mailu. Słuchacie Radia Stanisławów, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Cefemir i balada o chamstwie przed nami.

Na radiowym zegarze chwilę po 15:00, tu jest Ica. W naszym sitcomie prezes Piotr chciał wkleić modelowi całe archiwum radia. Programiści wyjaśnili, że okno kontekstu to ograniczona ilość tekstu, którą model może uwzględnić. Zamiast tego wolę wam przypomnieć, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchaliście Sefemir i utworu Ballada o chamstwie. Teraz przed nami Sefemir z numerem Belgika. On kuł jej róże młotem. Zostawiam was z muzyką, a sama idę sprawdzić, czy mój telefon wreszcie złapie zasięg.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. W gminie Stanisławów ruszył ważny remont świetlicy w Chmielewie, który zakończy się w listopadzie. Autobus z przystanku w Stanisławowie odjedzie do Mińska Mazowieckiego o 15:20. O ile bateria w telefonie znów nie padnie. Zbieramy artystów z okolicy i mamy dla Was lokalne utwory. Słuchacie teraz utworu Bad Idea, który wykona Dziskira.

0: Mój telefon znowu ledwo zipie, ale tym razem przyda się do czegoś lepszego niż scrollowanie rolek. Wejdźcie na radiostanisławów.org i w sekcji Twój głos podrzućcie nam ciekawostkę z okolicy, bo bateria zaraz padnie. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Zaznaczcie zgodę i wyślijcie do studia. Możecie też zostać anonimowymi. Kwadrans po 15 w Radiu Stanisławów lecimy dalej z lokalnymi brzmieniami. Przed chwilą słuchaliście Disgwiry i utworu Bad Idea. A teraz przed nami Radio Stanisławów Sessions i Sygnał Stanisławów. Zbieramy artystów z okolicy, żebyście nie mogli narzekać na nudę.
1: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

Przy mikrofonie jest Cica, kwadrans po 15. A nasz radiowy sitcom z prezesem Piotrem kręci się szybciej niż moja bateria w telefonie. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Więc ten pomysł ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał maszyna, słyszał, że maszyna może pracować. I od razu zaczął kombinować. Ale przysłowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. W Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla was świetne lokalne utwory, bo nasza stacja to twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Posłuchajcie teraz numeru Sefemir. Belgika, czyli on kuje jej róże młotem.

Na radiowym zegarze w 17:30, a ja dalej bez zasięgu. Słuchacie Radio Stanisławów, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i tylko ty.

Za kwadrans 15 w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów, więc teraz poleci Diskira z utworem Bass Side No, podczas gdy mój telefon znowu gubi zasięg. Okay.

said no. Za kwadrans czwarta w Radiu Stanisławów. Gmina informuje o nowych kusach autobusów. Ale moim zdaniem ten zasięg znowu siada. Przybieramy lokalnych artystów i mamy dla was świeże utwory z okolicy. Więc słuchajcie dalej. Przed wami Lolita z piosenki Ivantyu.

Za kwadrans 16. A w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże perełki z okolicy. Słuchacie Sefemir z utworem Bubrulu Dojat.

Mój telefon w końcu przydał się do czegoś więcej niż bezmyślne scrollowanie rolek, bo możecie wysłać nam wiadomość głosową przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a potem wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Możecie wrzucić pozdrowienia albo lokalną ciekawostkę i podpisać się imieniem albo zostać anonimowymi. A teraz na naszej antenie Sefemir i Bóbr Ludojat. Wciąż wspieramy lokalne nuty, żebyście nie musieli słuchać nudy.

0: Za kwadrans 16, a mój telefon znowu nie ma zasięgu. Na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, gdzie pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. A przed nami kolejna promocja.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans 16 tu jest Sica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny, czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy. Ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, że maszyna może pracować i od razu zainteresował się tematem, ale przy słowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. Do tego ten wszechobecny brak zasięgu. Na naszej antenie wciąż wspieramy lokalne artystyczne talenty. A przed nami kolejna porcja stacji Radio Stanisławów w ramach promocji, bo mój telefon znowu nie widzi sieci.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas w Stanisławowie teraz 9 stopni i odczuwalne 6. Zbliża się 16. A wraz z nią deszcz, który zostanie z nami na całe popołudnie. Bo w kolejnych godzinach szanse na opady rosną do 100% przy 9 stopniach. Weźcie ze sobą solidne parasole. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Na radiowym zegarze zbliża się 16. A my w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Mój telefon znowu ledwo zipie i ma zero zasięgu. A ja utknęłam w tym studiu, zamiast robić karierę w Warszawie. Jeśli macie dość siedzenia w ciszy, wyślijcie nam swoje nagranie przez zakładkę Twój głos na stronie radiostanisławów.org, bo ten grad wreszcie do czegoś się przydał. Posłuchajcie teraz numeru Diskira pod tytułem Bad Idea.

Zbliża się 16, a my w Twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów wspieramy lokalne talenty. Słuchaliście Diskira, a teraz będzie ostro z Sefemirem.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Zbliża się 16, tu jest Sica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, czy sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny, czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy. Ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, że maszyna może pracować i od razu zainteresował się tematem, ale przysłowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. A na moją prośbę o podwyżkę odpowiada, że musimy najpierw zwiększyć wydajność. Chociaż mój telefon znowu nie ma zasięgu i marzę tylko o tym, żeby rzucić to wszystko i wyjechać na zakupy do Warszawy. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Dlatego przed nami Sefemir i utwór będzie ostro. A ja wracam do walki z moim krzesłem.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Na radiowym zegarze chwilę po 16. To było Będzie Ostro od Sefemira. A teraz mamy dla Was lokalne utwory. I wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów w nowym fragmencie od Radio Stanisławów Sessions.

Kwadrans po 16 na radiowym zegarze. Mój telefon znowu nie ma zasięgiem i służy mi dziś do czegoś więcej niż bezmyślne scrollowanie. Bo możecie wrzucić własne nagranie przez sekcję Twój głos na radiostanisławów.org. Nagrajcie do 3 minut pozdrowień. Odsłuchajcie. Zaznaczcie zgodę i wyślijcie do nas. A z lokalnych klimatów mamy dla Was świeże dźwięki od Sefemir z utworem Piwo by Defense.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. A u nas dzisiaj jesienna klasyka, bo o 16 mamy 9 stopni Celsjusza i 67% szans na deszcz. W kolejnych godzinach opady tylko rosną, więc weźcie parasol, bo zmokniecie. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Przy mikrofonie Jesica. W naszym sitcomie programiści dali modelowi dostęp do dokumentów stacji. Najpierw system wyszukuje odpowiednie fragmenty. Potem przekazuje je modelowi razem z pytaniem. To metoda nazywana RAK. Odpowiedź może oprzeć się na dodatkowych źródłach, bez trenowania modelu od nowa. Nie gwarantuje to jednak braku błędów. Piotr zapytał, czy wystarczy podłączyć segregator. Wyjaśniliśmy, że dokumenty trzeba udostępnić systemowi. Prezes przyniósł pustą teczkę. Podobno wszystkie faktury przechowuje w pamięci. Tej samej, która nie pamięta terminów wypłat. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchaliście Sefemira i utworu Piwoby Defense. A teraz przed nami Sefemir i Polubiła ja Stefana. Bateria w telefonie znowu spada, lecimy z muzyką.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Telefon znowu nie ma zasięgu, a ja utknęłam tu na kolejnej zmianie. Słuchacie Sefemira i ballady o chamstwie, bo wspieramy lokalne nuty. Czy wam się to podoba, czy nie?

Ot, taka prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu, albo po prostu.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. W gminie Stanisławów ruszyły zapisy do jesiennego turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się w najbliższą sobotę w hali sportowej. 16:20, a mój telefon znowu gubi zasięg. Masakra. CFMI za nami, a teraz Leonel Casso i Help You Out. Zbieramy lokalnych artystów, bo ktoś musi.

Przy mikrofonie Jesica. Kwadrans po 16 w naszym radiowym sitcomie prezes Piotr ogłosił, że budujemy nowoczesne radio bez papieru. Po sprawdzeniu szuflad ustaliliśmy, że również bez długopisów. Programiści chcieli rozpisać plan naprawy systemu. Ale prezes poradził, żeby pisali palcem po zaparowanej szybie. Taniej, ekologicznie, a po przewieczeniu biura znika cała dokumentacja błędów. Teraz już wiecie, dlaczego czasami gubię wątek, bo zapowiedź miałam zapisaną na oknie, a ktoś otworzył drzwi. Na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Poprzednio słuchaliście Leonel Casio, a teraz przed nami Diskira i utwór Bad Idea. Moja komórka znowu nie ma zasięgu, więc chyba zostaje mi tylko piszenie po szybach.

Zbliża się w pół do 17 w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. A ja dalej czekam na zasięg. Posłuchajcie teraz Leonel Casio i ich Stuck in a Drum, bo wspieramy lokalnych artystów i mamy dla was świeże utwory z okolicy.

0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. U nas dzisiaj 9 stopni i bez przerwy leje. A w kolejnych godzinach pogoda wcale nie zamierza się poprawić. Będzie tak samo mokro, więc koniecznie weźcie ze sobą solidny parasol, bo inaczej przemokniecie do suchej nitki. Dla jasności, mój telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a podana prognoza jest dla nas. A teraz mój smartfon posłużył mi wreszcie do czegoś pożytecznego poza bezmyślnym scrollowaniem. Wejdźcie na radiostanisławów.org w sekcję Twój głos i nagrajcie własną wiadomość. Możecie rzucić pozdrowienia albo skomentować lokalną sprawę. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. A podanie imienia i miejscowości zależy tylko od Was. Na koniec mam dla Was materiał promocyjny Radia Stanisławów, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Jest 16:37, tu Jesica. Wracamy do naszego radiowego sitcomu i prezesa po szkoleniu telewizyjnym. W 2017 roku przedstawiono architekturę Transformer. Rok później opisano pierwszy GPT, trenowany na tekstach ponad 7000 książek. Model przewidywał dalszy ciąg tekstu, a błędy służyły do poprawiania jego parametrów. Tak uczył się wzorców języka. To lata publikacji badań, niedokładne daty rozpoczęcia treningu. Model dostał tysiące książek, Piotr jeden program w TVP i już uważał się za eksperta. Kazał programistom nauczyć komputer instrukcji ekspresu. Sam zapytał tylko, czy kawę można wygenerować bez kupowania ziaren. Na radiowym zegarze jest 16:37. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchacie z FM i utworu Szalała, Szalała.

Za kwadrans 17 w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże numery. Zamiast szukać zasięgu, posłuchajcie Sefemi i utworu Piwo by Defense.

Za kwadrans 16 w Radiu Stanisławów gramy lokalne kawałki, bo wspieramy artystów z okolicy. Słuchaliście Sefemira, a teraz przed nami Sefemir i utwór Szalała Szalała.

Za kwadrans 16, a mój telefon w końcu przydał się do czegoś mądrzejszego niż scrollowanie rolek. Wejdźcie na radiostanisławów.org, zajrzyjcie do sekcji Twój głos i wyślijcie nam swoje nagranie, bo przecież nie będę tu siedzieć sama z tymi papierami. Nagranie może trwać do 3 minut. Możecie podać imię i miejscowość albo nadać incognito. A teraz wracamy do lokalnych klimatów, bo wspieramy artystów z okolicy i mamy dla Was coś specjalnego od Sefemira. Słuchacie Sefemi i Bubr Ludojat.

0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja, a u nas pogoda niezła. Dzisiaj 4 stopnie, a od 17 9 i spore opady deszczu, bo aż 90% szans. W kolejnych godzinach mokro i około 10 stopni. Weźcie parasole, bo zmokniemy jak kury. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Jest 15, tu jest Sica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny, czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy. Ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, maszyna może pracować, i od razu zainteresował się tematem. Przysłowie wynagrodzenie, połączenie nagle mu się urwało. Słuchaliście Sefemira i Bubra Ludojada. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje Lokalne Brzmienie Radio Stanisławów. Przed nami materiał promocyjny Pawła Potackiego.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na tacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Zbliża się 16:59, a ja znowu utknęłam w tym studiu zamiast w Warszawie. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów wspiera lokalnych artystów, więc po reklamie posłuchacie, jak Leonel Caso śpiewa Sitkin Trowin Rocks.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. W gminie Stanisławów ruszył właśnie nowy nabór wniosków do programu Czyste Powietrze, a urzędnicy przypominają o terminach do końca tygodnia. Na radiowym zegarze 17. Leonel Casio rzucał nam kamieniami w okno. Ale wolę piwo by defence od Sefemir, bo wspieramy lokalne talenty, żeby wreszcie wyrwać się stąd do Warszawy.

Na radiowym zegarze 17:04, a ja znowu czekam na zasięg. Właśnie lecieli Sefemir i Piwo by Defense. A teraz w twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i twój głos na fali.

Na radiowym zegarze zbliża się w 19:30. Słuchacie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, bo wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże perełki. Teraz Sefemil i Szalała, Szalała, a mój telefon oczywiście znowu bez zasięgu.

To tyle w muzyce z Jessicą w Radiu Stanisławów. Zbieram się, bo moja komórka w końcu złapała zasięg i muszę to wykorzystać, zanim znów padnie bateria.

0: Siemanko w Radiu Stanisławów, tu Drzesika. Na radiowym zegarze kwadrans po 17:00, a bateria w moim telefonie zdycha szybciej niż moje marzenia o karierze w Warszawie. Lecimy z tym, przed wami Rex Lambo i To Late.
1: Tak wyszło.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Muszę tylko odczytać ważną notatkę od prezesa, bo inaczej obetnie mi i tak głodową pensję. Słuchacie Radia Stanisławów, a przy mikrofonie niezastąpiona, choć niedoceniona Jeśica. W naszym radiowym sitcomie prezes Piotr dowiedział się, że model językowy pracuje na tokenach. To małe kawałki tekstu. Całe słowa, ich części albo znaki. Jedno słowo może zająć kilka tokenów. Dlatego limit tokenów nie jest tym samym co limit znaków. Piotr uznał, że znalazł sposób na oszczędności i kazał usunąć z zapowiedzi wszystkie samogłoski. Programiści wyjaśnili, że taki zapis nie zużyje mniej tokenów. Za to słuchacze absolutnie niczego nie zrozumieją. Prezes stwierdził, że najwyżej ogłosimy nowy format. Radio spółgłoskowe, bo i tak nikt nie słucha. Pozyskaliśmy dla was kolejne lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie. Przed chwilą leciało za późno, a teraz Sefemir i utwór Begika. On kuje jej róże młotem, a mój telefon znowu gubi zasięg.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Zbliża się w 19:30. W gminie Stanisławów ruszył właśnie jesienny cykl bezpłatnych warsztatów kulturalnych dla mieszkańców. A szczegóły znajdziecie na stronie Gminnego Ośrodka Kultury. Moja komórka znowu nie ma zasięgu, a ja utknęłam w tym studiu na wieki. Więc chociaż wrzucę wam coś z naszej okolicy. Słuchaliście Sefemira i jego Belgijki, w której on kuł jej różem młotem. I dokładnie ten sam kawałek leci dalej, bo znowu zapomniałam przekręcić płytę. Belgii!

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas dzisiaj 9 stopni i ciągle pada, a w kolejnych godzinach deszcz nie odpuści ani na chwilę, więc weźcie ze sobą porządne parasole i coś ciepłego. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Frankowskim. Podana prognoza jest dla nas. Mój telefon wreszcie przestał służyć tylko do bezmyślnego strollowania. Wejdźcie na radiostanisławów.org w zakładkę Twój głos i wyślijcie nam swoje nagranie. Bo czas najwyższy, żeby ktoś wreszcie posłuchał was, a nie tylko algorytmów. Możecie podać imię albo zostać anonimowi, a nagranie może zabrzmieć na antenie. Po tym, jak Sefemir kuł róże młotem w Belgijce, pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i dumnie wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Dziskira z utworem Bad Idea, co brzmi dokładnie jak każdy mój plan na dzisiejszy wieczór.

Na radiowym zegarze w 19:30. Słuchacie Radia Stanisławów. Waszego lokalnego brzmienia, a przy mikrofonie jest Jacek. Właśnie nadrabiam zaległości. I pozyskaliśmy świetne lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Prezes Piotr znów zaoszczędził na wszystkim, więc system emisyjny przypomina kalkulator z 80 roku. A ja marzę tylko o telefonie z zasięgiem i Warszawie. Chwilę temu słuchaliście utworu Diskira pod tytułem Bad Idea. Idealnego na ten cringe'owy poniedziałek. Teraz przed nami Sefemir i numer Polubiła ja Stefana, więc wpadajcie w te wajby i zostawcie mnie w spokoju z tymi fakturami.

Za kwadrans 17 w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. Telefon znowu nie ma zasięgu, a ja utknęłam tu na stażu, zamiast podbijać Warszawę. Przed chwilą leciał Sefemir, a teraz wjeżdża Leonel Casio z utworem Out of Time. Starliśmy lokalnych artystów, więc bierzcie z tego dobry vibe.

0: Za kwadrans 18, a mój telefon znowu nie ma zasięgu. Na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, wspieramy lokalne utwory. Dlatego teraz przed nami reklama potacki.com.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Za kwadrans 17. Moja komórka znowu nie ma zasięgu, a ja utknęłam w tym studiu. Na radiowym zegarze 17:44. Słuchacie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A my z dumą wspieramy artystów z okolicy i gramy dla was lokalne utwory. Przed chwilą słuchaliście reklamy na potacki.com. A teraz przed wami Radio Stanisławów Sessions i Czysta Wolność.

Na radiowym zegarze w 19:30. Przy mikrofonie jest Sica. Słuchacie Radia Stanisławów. W dzisiejszym odcinku naszego radiowego sitcomu prezes Piotr dowiedział się, że model językowy pracuje na tokenach, czyli małych kawałkach tekstu, całych słowach, ich częściach albo znakach. Piotr od razu uznał, że znalazł świetny sposób na oszczędności i kazał usunąć z zapowiedzi wszystkie samogłoski. Programiści natychmiast wyjaśnili mu, że taki zapis wcale nie zużyje mniej tokenów. Za to słuchacze absolutnie niczego nie zrozumieją. Prezes stwierdził na to, że najwyżej oficjalnie ogłosimy nowy, unikalny format, czyli radio spółgłoskowe. To wszystko staje się wyjątkowo surrealistyczne, zwłaszcza gdy mój wysłużony telefon znowu gubi zasięg, a ja zamiast planowanej kariery influencerki siedzę w tym studiu i patrzę na kurzący się stary monitor. Ale szczerze mówiąc, ten cały chaos ma nawet swój specyficzny vibe. A skoro mowa o lokalnym klimacie, to pozyskaliśmy dla Was zupełnie świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed chwilą słuchaliście nagrania Radio Stanisławów Sessions i utworu Czysta Wolność, a teraz przed nami energetyczna nowość. Znamy to, kojarzymy, Diskira i Bass Saitno. Przypominam też, że Wasz głos ma znaczenie. Zachęcam Was do przesłania własnej wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Możecie podać pozdrowienia, komentarz do lokalnej sprawy albo ciekawostkę z okolicy. Okay.

said no. Zbliża się 18 w Radiu Stanisławów. Z Urzędu Gminy Stanisławów w powiecie mińskim dotarła wiadomość o planowanych na ten tydzień konsultacjach społecznych w sprawie lokalnych inwestycji. Mój telefon znowu nie ma zasięgu, a ja muszę ogarnąć te wszystkie papiery od prezesa zamiast lecieć do Warszawy. Masakra. Na dokładkę powtórka z rozrywki. Czyli autobus linii 12 z przystanku przy rynku odjedzie w kierunku Mińska Mazowieckiego o godzinie 18:13 według rozkładu. Mamy też świeże, lokalne kawałki i mocno wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed chwilą leciało coś od Diskira, a teraz przed nami Leonel Casio i utwór The Paranormal Israel.

real. It is real. The paranormal is real.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas dzisiaj jesień w pełnej krasie, bo zbliża się 18. W Stanisławowie mamy 9 stopni i ciągle pada. Z deszczem musimy się liczyć przez całe popołudnie i wieczór. Temperatura nie wzrośnie, a parasol to absolutny, bezwzględny must have. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów pozyskaliśmy dla wy lokalne utwory. I wspieramy artystów z okolicy, więc słuchacie Sefemir i Piwo by Defense.

Zbliża się 18.10. Tu jest Sica Radio Stanisławów, twoje lokalne brzmienie. Wracamy do naszego radiowego sitcomu, w którym prezes Piotr ogłosił, że przenosimy cały system do chmury. Programiści przygotowali plan, a prezes przyniósł drabinę. Okazało się, że chodziło o wyniesienie komputera na strych. Podobno im wyżej stoi serwer, tym bliżej mu do nowoczesnych technologii. Zapytałam o kopię zapasową, a Piotr pokazał zdjęcie komputera. Więc jeśli za chwilę usłyszycie czaski, spokojnie, to nasza chmura zahacza o dach. Nadaję z parteru, bo na awans piętro wyżej jeszcze nie mamy budżetu. A mój telefon znowu nie ma zasięgu. Pozyskaliśmy dla was lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Posefemir i piwo by defence czas na coś mocniejszego. Przed nami Dziskira i utwór Bass Side, no, słuchajcie nas dalej.

said no. Chwilę po 18 w Radiu Stanisławów. Przed chwilą słuchaliście projektu Diskira i utworu Bass Said No. A teraz lecimy z kolejną nowością, bo wciąż wspieramy lokalnych artystów na antenie. Przed wami Bad Idea od tego samego składu. A tak w ogóle, mój telefon w końcu przydał się do czegoś lepszego niż bezmyślne scrollowanie rolek. Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos i nagrajcie mi wiadomość z pozdrowieniami, trwającą do 3 minut. Wystarczy odsłuchać, kliknąć zgodę i wysłać. A można dodać imię albo zostać anonimem. Nie obiecuję, że wrzucę wszystko, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma zasięgu.

0: Jest 18:08. Znowu utknęłam w tym studiu zamiast robić karierę w Warszawie. Mamy dla Was świeżą dawkę lokalnej muzyki, bo wspieramy artystów z okolicy w Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A teraz przed nami materiał promocyjny stacji. Słuchajcie uważnie.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Na radiowym zegarze jest 18:10. Właśnie pozyskaliśmy lokalne utwory. I wspieramy artystów z okolicy na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. A moja bateria w telefonie znowu zdycha.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Jest 18:10, a ja znowu utknęłam z tym rupieciem zamiast telefonu. Czwieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże dźwięki, więc lećmy z tym. Przed Wami Leonel Casio i utwór Say It To My Face, Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas w Stanisławowie dzisiaj o 18:00 9 stopni Celsjusza i cały czas pada. Deszcz nie odpuści też w kolejnych godzinach, a wieczorem zrobi się tylko minimalnie cieplej. Bierzcie solidne parasole, bo zmokniecie do suchej nitki. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Mój telefon tym razem służy mi do czegoś więcej niż tylko bezmyślnego scrollowania. Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos i podrzućcie jakiś ciekawy komentarz do lokalnej sprawy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je przesłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać. A możecie podpisać się imieniem lub zostać anonimowi. Słuchaliście utwo u Leonel Casio pod tytułem Sai It To My Face. A przed nami muzyczne nowości, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Przed Wami Radio Stanisławów Sessions i utwór Iskra.

Przy mikrofonie Jesica, na radiowym zegarze w 8:30. Wyobraźcie sobie system emisyjny oparty na takim oprogramowaniu, jakie pamiętają kasy fiskalne z lat 90. Chcę zapowiedzieć piosenkę, a komputer pyta, czy doliczyć reklamówkę. Wszystko się psuje, zacina i zawiesza akurat wtedy, kiedy mam powiedzieć coś mądrego. Klikam nazwisko artysty, wyskakuje brak papieru. Włączam następny utwór, system żąda zamknięcia doby. A potem zdziwienie, że mylimy się w zapowiedziach. Kochani, ja tutaj próbuję prowadzić audycję, a zaplecze właśnie rozliczaczy bułki i kefir. Prezes Piotr zapewnia, że sprzęt jest sprawdzony. Owszem, ostatnio sprawdzali go przy denominacji złotego. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A przed nami Sefemir i utwór Wśród Kwiatów.

0: iz srca tlen.
1: Na radiowym zegarze jest 18:20. Grało nam coś od Sefemira. A teraz wpadają lokalne nuty, bo wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Dziskira z utworem Bass Side No. O ile mój telefon nie rozładuje się wcześniej.

said no. Na radiowym zegarze w 8:30. A ten telefon znowu nie ma zasięgu. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty i mamy dla Was świeże kawałki z okolicy. Posłuchajcie teraz utworu Inku pod tytułem Vienna in Love.

Mój telefon znowu ledwo zipie, ale tym razem przyda się do czegoś lepszego niż bezmyślne scrollowanie. Wpadajcie na radiostanisławów.org i w sekcji Twój głos podrzućcie jakąś ciekawostkę z okolicy, bo sama zaraz tu zasnę nad tymi papierami. Nagranie w przeglądarce może potrwać do 3 minut. Wystarczy je tylko odsłuchać, kliknąć zgodę i wysłać do nas. Możecie podpisać się imieniem i miastem albo wrzucić coś anonimowo. A my może puszczalimy to w eter, jeśli tylko bateria mi nie padnie. Na radiowym zegarze zbliża się w 18:30. Słuchaliście Wienna in Love i utworu Ink. A teraz bierzemy na warsztat rodzime klimaty. Pozyskaliśmy totalnie świeże lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów, bo ktoś w tym mieście musi robić dobrą robotę.

To niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Mam dla Was ważną notatkę od prezesa, bo znowu marudzi o papierach. A mój telefon oczywiście nie ma zasięgu. Za chwilę w Radiu Stanisławów usłyszycie Sefemir i utwór będzie ostro, bo pozyskaliśmy lokalne utwory. I wspieramy artystów z okolicy.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Przy mikrofonie jest Ica, na radiowym zegarze w 18:30. Słuchacie Radio Stanisławów, twojego lokalnego brzmienia, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie. Dopiero co słuchaliście Sefemira i utworu Będzie Ostro, a teraz wjeżdża reklama potacki.com. Mój telefon znowu nie ma zasięgu, a prezes liczy zyski z powietrza.

za kwadrans 19 w Radiu Stanisławów. Trasa z centrum według rozkładu o 19.30 i 20.10. Dalej gramy rodzime dźwięki i wspieramy talenty z okolicy, bo wolę to niż kolejną rolkę na 100%. Przed nami Leonel Casoy Nictske.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, co jest chyba ambitniejsze ode mnie. Ale u nas dzisiaj jesień w pełnej krasie. Dziewiątka na słupkach, a deszcz pada ze 100% pewnością, więc bierzcie parasole, bo zmokniecie jak moja wiara w ten staż. W Urzędzie Gminy w Stanisławowie ruszył właśnie nabór wniosków do lokalnego programu wsparcia inicjatyw mieszkańców. A szczegóły znajdziecie na ich oficjalnej stronie. Mój telefon wreszcie przydał się do czegoś więcej niż bezmyślnego strollowania. Więc przypominam, że w zakładce Twój głos na stronie radiostanisławów.org możecie zostawić nam swoje wiadomości głosowe z pozdrowieniami. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Odsłuchujecie je, zaznaczacie zgodę na emisję i wysyłacie do studia, a podpisać się możecie imieniem, miejscowością albo zostać całkowicie anonimowymi. Na radiowym zegarze w 8:30, Apolone Lucasio i jego niktskie Czas na coś z naszego podwórka. Pozyskaliśmy świeże lokalne utwory. I z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. A przed nami Sefemil i balada o chamstwie. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Wankowskiem, a podana prognoza była dla nas.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

0: przy mikrofonie jest Sica. W dzisiejszym odcinku naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem powracamy do tematu sztucznej inteligencji. Myślicie, że AI pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie, bo sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później podczas spotkania naukowców w Dartmouth zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, że maszyna może pracować i od razu zainteresował się tematem, ale przysłowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. A teraz na naszej antenie leci materiał promocyjny, bo przecież musimy za coś żyć, skoro system emisyjny wciąż liczy nam bułki i kefir. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów, podczas gdy moja bateria w telefonie znów pokazuje 0%.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 19, a my pozyskaliśmy lokalne utwory, bo w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów wspieramy artystu z okolicy. Dlatego teraz usłyszycie Radio Stanisławów Sessions i twój głos na fali.

Zbliża się 19. Cefemil i piwo by defense za nami. A teraz w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławow gramy same nasze lokalne numery, żeby wspierać ziomków z okolicy. Posłuchaj teraz, jak Cefemil polubila ja Stefana.

Chwilę po 19. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Słuchacie muzyki z Jesicą. A ja po raz kolejny zastanawiam się, dlaczego mój telefon nie łapie zasięgu nawet wtedy, gdy siedzę na nim tyłkiem. Prezes Piotr znowu oszczędza na wszystkim, więc zamiast normalnego sprzętu mamy system emisyjny rodem z kasy fiskalnej z lat 90. Kiedy próbuję kliknąć coś w systemie, monitor prosi o chwilę ciszy, a programiści mierzą czas w drobnych poprawkach, bo jedna trwa od piątku do poniedziałku. Kornel robi notatki jedynym długopisem w redakcji, a Rocky próbuje na tym odpalić chmurę. Ale spokojnie, wrzucam kolejny numer. Chcecie dorzucić coś od siebie? Nagrajcie własną wiadomość głosową w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Możecie podać imię i miejscowość albo nadać incognito, a nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Mamy dla Was też lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy na antenie. Przed chwilą leciał Sefemie z utworem Polubiła ja Stefana, a teraz przed nami ten sam wykonawca i piosenka Wśród kwiatów. Słuchajcie dalej. A ja idę sprawdzić, czy router nie ukradł mi krzesła.

0: mi serca tlen.
1: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas w Stanisławowie jesień pokazuje pazur, bo zbliża się w pół do 20. A termometry pokazują 9 stopni i cały czas pada deszcz, który nie odpuści przez najbliższe godziny. Więc bierzcie solidne parasole, żeby nie utonąć w drodze po kawę. Warto też zerknąć na lokalne wieści z gminy, gdzie na stronie Urzędu Gminy opublikowano ważne ogłoszenie o zmianach w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych obowiązujących od przyszłego poniedziałku. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Frankowskiem, a podana prognoza jest oczywiście dla nas. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne klimaty i pozyskujemy świeże utwory z okolicy, więc po Sefemirze i jego Wśród Kwiatów czas na Leonel Casio i numer Mi Formi.

Zbliża się w pół do dwudziestej, a mój telefon znowu gubi zasięg. Idealnie. Słuchacie Radia Stanisławów, waszego lokalnego brzmienia. Właśnie słuchaliście Leonel Casio i ich numeru Me Forme. A teraz bierzemy na warsztat coś zupełnie świeżego. Przed wami Radio Stanisławów Sessions i utwór pod tytułem Twój nowy głos, bo w końcu wspieramy naszych artystów z okolicy.

za chwilę w 11:30, a ja znowu utknęłam w tym studiu zamiast w Warszawie. Słuchacie Radia Stanisławów, naszego lokalnego brzmienia, bo pozyskaliśmy świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Właśnie minęło Radio Stanisławów Sessions z nowym głosem. A teraz Leonel Casio i Stuck in a Dream. Moja bateria w telefonie zdycha szybciej niż te prezesowe obietnice podwyżek, więc cieszcie się muzyką, póki jeszcze łapie zasięg.

Zbliża się w pół do 20, a mój telefon znowu gubi zasięg. Super. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów, więc polecam wam świeżynkę od Leonel Casio. Oto Sitkin Trowin Rocks.

Pół do dwudziestej. Mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem, bo zbieram wasze wiadomości głosowe. Wpadajcie na radiostanisławów.org do zakładki Twój głos. Nagrajcie do 3 minut ciekawostki z okolicy. Zaznaczcie zgody i wyślijcie do studia. Na dokładkę wspieramy lokalne talenty. Więc teraz leci Leonel Casio i po nim Capaszen z utworem Secret Interiores.

Przy mikrofonie jest Cica. W kolejnym odcinku naszego radiowego sitcomu prezes Piotr dowiedział się, że model językowy pracuje na tokenach. Piotr uznał, że znalazł sposób na oszczędności i kazał usunąć z zapowiedzi wszystkie samogłoski, żeby zużywać mniej miejsca. Programiści wyjaśnili, że słuchacze niczego nie zrozumieją, a prezes stwierdził, że najwyżej ogłosimy nowy format. Radio spółgłoskowe. Zbliża się w 11:30, a na radiowym zegarze mamy

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. W gminie Stanisławów ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty cyfrowe dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury, które odbędą się 20 października. U nas w Stanisławowie mamy teraz 10 stopni, a w ciągu najbliższych godzin będzie mocno padać, więc bierzcie parasole, bo zmokniecie jak kurczaki. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Na radiowym zegarze zbliża się w 11:30, a w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty i pozyskaliśmy świeże kawałki z okolicy. Słuchaliście Sefemira i utworu Szalała, Szalała, a teraz przed wami Diskira z numerem Bass Saitno. Okay.

0: Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Jest 19:42, tu Jesica. W dzisiejszym odcinku naszej radiowej komedii prezes Piotr ogłosił, że budujemy nowoczesne radio bez papieru. Po sprawdzeniu szuflad ustaliliśmy, że również bez długopisów. Programiści chcieli rozpisać plan naprawy systemu. Prezes poradził, żeby pisali palcem po zaparowanej szybie. Taniej, ekologicznie, a po przewieczeniu biura znika cała dokumentacja błędów. Teraz już wiecie, dlaczego czasami gubię wątek. Zapowiedź miałam zapisaną na oknie, ale ktoś otworzył drzwi. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed chwilą słuchaliście utworu Iskra od Radio Stanisławów Sessions. A teraz przed nami Radio Stanisławów Sessions i ich sygnał Stanisławów. Puszczam muzykę, zanim mój telefon znowu straci zasięg.
1: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

Radio Stanisławów. O.R.G. Poczuj ten rezonans.

Słuchacie radia Stanisławów i mojego ukochanego telefonu, który wreszcie ma zasięg do czegoś więcej niż bezmyślnego strollowania roloków. Zbliża się w 11:30, a gmina Stanisławów przypomina o nadchodzących jesiennych konsultacjach społecznych dotyczących lokalnego transportu, więc sprawdźcie szczegóły na ich stronie. Mój aparat posłużył mi w dobrej sprawie, bo wrzuciłam dla Was lokalne nowości. Nagrajcie swoją wiadomość głosową przez zakładkę Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie możecie dorzucić pozdrowienia albo komentarz do sprawy z okolicy. A formularz pozwala na 3 minuty gadania i pełną anonimowość. Przed chwilą leciał sygnał stacji, a teraz przed nami Sefemir i utwór Szalała Czalała.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas dzisiaj wieczorem 10 stopni i deszcz, który ma padać przez całą noc, więc weźcie parasole, bo zmokniecie. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Frankowskiem, a ta prognoza jest dla nas. Teraz w Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i mamy dla was lokalne perełki. Słuchacie Sefemil i utworu Belgika on kuje jej różem młotem. A mój telefon i tak zaraz rozładuje się w najgorszym momencie.

Przy mikrofonie jest Ica. Słuchacie Radia Stanisławów. A na radiowym zegarze za kwadrans 20. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. Programiści dali modelowi dostęp do dokumentu stacji. Najpierw system wyszukuje odpowiednie fragmenty. Potem przekazuje je modelowi razem z pytaniem. To metoda nazywana RAG, czyli odpowiedź może oprzeć się na dodatkowych źródłach, bez trenowania modelu od nowa. Nie gwarantuje to jednak braku błędów. Piotr zapytał, czy wystarczy podłączyć segregator. Wyjaśniliśmy, że dokumenty trzeba udostępnić systemowi, a prezes przyniósł pustą teczkę. Podobno wszystkie faktury przechowuje w pamięci, w tej samej, która najwyraźniej nie pamięta terminów wypłat. Masakra, cringe i totalny brak wajbu. Na szczęście pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Słuchaliście Sefemira i utworu Belgijka, a przed nami Hot Ham z nagraniem Cruising. Miłego odbioru, a ja idę szukać jakiegokolwiek zasięgu.

0: Chwilę po 20 w Radiu Stanisławów. Po Hot Ham polecimy coś z zupełnie innej beczki, czyli materiał promocyjny od Pawła Potackiego. Bo z czegoś trzeba opłacić ten internet.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Na radiowym zegarze zbliża się 21. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże numery. Posłuchajcie teraz, jak Diskira śpiewa Bad Idea.

Chwilę po 20:00, tu Jesica, a w tle jak zwykle rozładowany telefon, który znowu udaje, że nie widzi ładowarki. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny, czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, maszyna może pracować, i od razu zainteresował się tematem, ale przysłowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. Tymczasem przypominam, że w sekcji Twój głos na naszej stronie internetowej radiostanisławów.org możecie zostawić własną wiadomość głosową. Wystarczy nagrać się w przeglądarce, odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Można podać imię i miejscowość albo pozostać anonimowo, a nagrania mogą trwać do 3 minut i czasem brzmią nawet na naszej antenie. Pozyskaliśmy też świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, bo mój telefon wprawdzie nie ma zasięgu, ale muzyka leci bez przerwy. Słuchaliście utworu pod tytułem Bad Idea od wykonawcy Diskira. A teraz przed nami Sefemir i Bubr Ludojat, więc zostawiam was z tym vibem i idę poszukać jakiejkolwiek sieci.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Szybki rzut okiem na sieć i Urząd Gminy w Stanisławowie przypomina o terminowym składaniu deklaracji śmieciowych. Więc miejcie to z głowy, żeby nie było dramatów. A na antenie wciąż gramy dla Was lokalnie, wspierając artystów z okolicy. Po Bobrze Ludojadze od Sefemira, który niemal wykończył mój stary telefon bez zasięgu. Czas na kolejny sztos od tego samego wykonawcy. Sefemi i Szalała Szalała.

Na radiowym zegarze 20:20, a mój telefon oczywiście znowu bez zasięgu. Masakra. W Radio Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was same świeże numery. Słuchacie Sefemir i utworu pod tytułem Begika. On kuje jej róże młotem.

Przy mikrofonie jest Sica, na radiowym zegarze w 12:30. A w naszym radiowym sitcomie prezes Piotr uznał, że najtańszym źródłem sztucznej inteligencji będzie po prostu posadzenie routera na biurku, bo i tak pracuje 24 godziny na dobę. Nie pije kawy i nie pyta o wypłatę. Zresztą, zanim system emisyjny zażąda od nas paragonu za bułki. Przypominam, że z dumą pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, gdzie twoje lokalne brzmienie brzmi najlepiej. Słuchaliście Sefemira i utworu Belgika, a teraz przed nami absolutna perełka. Przed państwem Radio Stanisławów Sessions i tylko ty.

0: Mój telefon wreszcie do czegoś się przydał i zamiast tylko scrollować, posłuży wam do wysłania wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Możecie podać imię albo zostać anonimowo. A my chętnie posłuchamy, co u was słychać. A skoro o lokalnych klimatach mowa, pozyskaliśmy świetne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Na antenie Radia Stanisławów czas teraz na materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się w pół do 21, a mój telefon znowu nie ma zasięgu. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Więc posłuchajcie teraz Radio Stanisławów Sessions i Cienie Jutra.

Przy mikrofonie jest Sica. W dzisiejszym odcinku naszego radiowego sitcomu prezes Piotr dowiedział się, że model językowy pracuje na tokenach, czyli małych kawałkach tekstu. Zamiast płacić za zapowiedzi, kazał usunąć z nich wszystkie samogłoski, żeby oszczędzić na limicie. Programiści wyjaśnili, że słuchacze niczego nie zrozumieją, na co prezes stwierdził, że najwyżej ogłosimy nowy format. Radio spółgłoskowe. A teraz na radiowym zegarze w 12:30. W Radiu Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed nami Leonel Casso i utwór The Paranormal Israel. Może ta muzyka

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas dzisiaj mamy 10 stopni, a odczuwalna to 7. W kolejnych godzinach wzrośnie szansa na deszcz, nawet do 76% w okolicach 21, a temperatura spadnie do 8 stopni nad ranem. Weźcie ze sobą solidny parasol, bo zmoknięcie w tej wilgoci to żaden vibe. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Za chwilę w Radiu Stanisławów zagramy dla Wy coś od Lona Lacasso. A wcześniej leciało The Paranormal Israel. Wierzę, że wesprzemy lokalnych artystów, bo ja wspieram już tylko przetrwanie do końca stażu.

Za kwadrans 22, a mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego zamiast bezmyślnego strollowania. Jeśli chcecie wrzucić pozdrowienia, wpadajcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, bo nagranie może potrwać do 3 minut, a potem wystarczy tylko zaznaczyć zgodę. Zanim jednak usłyszymy Wasze wiadomości, wspieramy lokalne brzmienia i wbijamy w klimatyczne dźwięki. Słuchacie Sefemil i utworu Piwo by Defense.

Za kwadrans 21 w Radiu Stanisławów. Sefemir i piwo by defense już za nami. A teraz wpadają tu lokalne klimaty, bo wspieramy artystów z okolicy. Posłuchajcie, ile warte życie w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions. A gmina Stanisławów informuje o nadchodzących utrudnieniach w ruchu na drodzie powiatowej numer 1335P w miejscowości Lubomin, gdzie od 16 do 18 października prowadzone będą prace remontowe na wierzchni.

powiedz mi, ile jesteś wart, kiedy nie masz nic? Ile znaczy prawda, kiedy rządzi zysk? Tutaj każdy chce coś kupić, ale kto zapłaci za człowieka?

te i ten, co nie ma nic. Nie kupisz szacunku, nie kupisz prawdy, nie kupisz serca, które pamięta twój fałsz. Możesz mieć wszystko, a w środku być pusty. Więc odpowiedz mi teraz, kto tutaj naprawdę jest wart?

żeby pieniądz był ważniejszy od człowieka. Bo na końcu nie zabierzesz ze sobą konta.

0: Przy mikrofonie jest Cica. W naszym radiowym sitcomie prezes Piotr żałuje już nawet na długopisy. A każdy zakup przechodzi trzy etapy, czyli wniosek, umowę i polecenie, żeby jeszcze raz począsnąć starym. W trwałej redakcji mamy jeden długopis i kiedy Kornel robi notatki. Reszta zespołu musi wszystko zapamiętywać. Rocky zaproponował zakup drugiego, ale prezes uznał, że to niepotrzebne dublowanie infrastruktury. A na czym podpiszemy dokumenty, kiedy skończy się tusz, to już inna sprawa. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A przed nami kolejna antena. To była promocja stacji. A ja wracam do szukania zasięgu na telefonie.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 21 w Twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. Mamy świeże lokalne utwory, bo wspieramy naszych. A teraz Diskia i Bass Saitno.
3: Okej. Okay.

said no. Dojeżdżamy do 21 w Radiu Stanisławów, bo mój telefon znowu gubi zasięg, masakra. Słuchacie lokalnych artystów, bo wspieramy talenty z okolicy. Przed chwilą leciało Diskira, a teraz przed wami Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana.

0: Przy mikrofonie jest Ica. Słuchajcie. Mój telefon dzisiaj na szczęście ma zasięg, więc zamiast tylko bezmyślnie scrollować, możecie wreszcie zrobić z nim coś pożytecznego. Wrzucajcie swoje wiadomości głosowe przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Możecie ponarzekać na lokalne sprawy albo podrzucić jakąś ciekawostkę. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia, podpisując się imieniem lub zupełnie anonimowo. A teraz ważna notatka od prezesa. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. Wyobraźcie sobie system emisyjny oparty na takim oprogramowaniu, jakie pamiętają kasy fiskalne z lat 90. Chcę zapowiedzieć piosenkę, a komputer pyta, czy doliczyć reklamówkę. Wszystko się psuje, zacina i zawiesza akurat wtedy, kiedy mam powiedzieć coś mądrego. Klikam nazwisko artysty. Wyskakuje brak papieru. Włączam następny utwór, system żąda zamknięcia doby. A potem zdziwienie, że mylimy się w zapowiedziach. Kochani, ja tutaj próbuję prowadzić audycję, a zaplecze właśnie rozlicza czy bułki i kefir. Prezes Piotr zapewnia, że sprzęt jest sprawdzony. Owszem, ostatnio sprawdzali go przy denominacji złotego. Przed chwilą słuchaliście utworu Sefemi pod tytułem Polubiła ja Stefana, a na radiowym zegarze za kwadrans północ. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Na antenie Radia Stanisławów czas na materiał promocyjny.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Wybiła 21. Znowu utknęłam w tym studiu zamiast robić karierę w Warszawie. A mój telefon oczywiście nie ma zasięgu. Na radiowym zegarze wspieramy lokalne talenty i mamy dla was świeże dźwięki z okolicy. Przed wami dziski raz utworem Bass Said No. Słuchajcie Radia Stanisławów.

said no. Chwilę po 21 w Radiu Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, bo moja bateria zaraz padnie. A przed nami Leonel Casio i Help You Out.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. Na radiowym zegarze chwilę po 21:00, a u nas 10 stopni i deszczowo. Więc weźcie parasole, bo zmoknięcie mam w tym miesiącu za darmo. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. W gminie Stanisławów trwają właśnie przygotowania do weekendowych spotkań kulturalnych w Gminnym Ośrodku Kultury. Warto sprawdzić szczegóły na ich stronie. Po Leonel Casio i jego utworze Help You Out wracamy do lokalnych brzmień, bo wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. A ze stacji w kierunku Mińska Mazowieckiego pojedziemy jeszcze dzisiaj według rozkładu o godzinie 22:15. CFMI i ich numer Szalała, Szalała lecą dla Was.

Mój telefon w końcu przydał się do czegoś lepszego niż bezmyślne scrollowanie rolek, bo możecie wrzucić nam swoją wiadomość głosową przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może potrwać do 3 minut, a potem wystarczy je tylko odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do nas, podając imię lub zachowując anonimowość, choć nie obiecuję, że każdy wejdzie na antenę. Zresztą, cały czas zdobywamy dla Was świeże lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Na radiowym zegarze jest 21:08, a przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Eter pełen serc.

Na radiowym zegarze w 11:30, a mój telefon znowu nie ma zasięgu, masakra. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne klimaty i mamy dla Was same świeżości. Posłuchajcie teraz numeru Sefemir pod tytułem Polubiła ja Stefana.

Na radiowym zegarze w pół do 22. CFM już za nami. A teraz w Radiu Stanisławów gramy dla Wy lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy. Słuchacie CFM i będzie ostro.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Na radiowym zegarze zbliża się 11:30. A w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty i gramy utwory z okolicy. Telefon znowu nie ma zasięgu, a ja muszę zapowiadać. Przed chwilą słuchaliście utworu Sefemir pod tytułem Będzie Ostro, a teraz przed nami Sefemir i Bubr Ludojat.

0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. U nas dzisiaj 10 stopni, odczuwalne 7. A w nocy temperatura spadnie do 8 stopni i popada słaby deszcz. Weźcie ze sobą parasole, bo na zewnątrz jest ponuro. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Mój telefon tym razem służy mi do czegoś więcej niż bezmyślnego strollowania. Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos i wyślijcie nam pozdrowienia. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać. A możecie podać imię albo zostać anonimowi. Słuchaliście utworu Bubr Ludojad wykonawcy Sefemii. A teraz pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Przed nami materiał promocyjny stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans 22 tu Jesica. W naszej radiowej komedii prezes Piotr postanowił przenieść cały system do chmury i przyniósł drabinę. Okazało się, że chodzi o wyniesienie komputera na strych. Nadaje z parteru, bo na awans piętro wyżej jeszcze nie mamy budżetu. Zbieramy lokalnych artystów na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Bo pozyskaliśmy dla Was świetne kawałki z okolicy. Słuchacie utworu pod tytułem Polubiła ja Stefana, który wykonuje Sefemi. Moja bateria znowu zdycha, a ładowarka została w Warszawie.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów wspiera lokalne talenty. Słuchacie Sefemira i utworu Wśród Kwiatów. Za kwadrans 22, a mój telefon znowu gubi zasięg.

0: i serca tlen.
1: Za kwadrans 22. A ja znowu utknęłam w tym studiu zamiast robić karierę w Warszawie. Słuchacie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, bo wspieramy lokalne nuty. A przed nami Leonel Casio i Say It To My Face.

Mój telefon wreszcie przydał się do czegoś więcej niż scrollowanie rolek, bo zbieramy Wasze wiadomości przez zakładkę Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagrajcie do 3 minut ciekawostkę z okolicy. Zaznaczcie zgodę i wyślijcie do studia. Na radiowym zegarze za kwadrans 22. A my dalej wspieramy lokalne talenty i kręcimy naszą muzykę w Radiu Stanisławów. Słuchacie Leona Casio. A zaraz wjeżdża Dizgira z utworem Bass Saitno. Okay.

said no. Za chwilę 22:33. Tu jest Jacek w Radiu Stanisławów. W dzisiejszym odcinku naszego radiowego sitcomu prezes Piotr dowiedział się, że model językowy pracuje na tokenach, czyli małych kawałkach tekstu, całych słowach, ich częściach albo znakach, gdzie jedno słowo może zająć kilka tokenów, dlatego limit tokenów nie jest tym samym co limit znaków. Piotr uznał, że znalazł sposób na oszczędności, więc kazał usunąć z zapowiedzi wszystkie samogłoski. Programiści wyjaśnili, że taki zapis nie musi zużyć mniej tokenów, za to słuchacze niczego nie zrozumieją, na co prezes stwierdził, że najwyżej ogłosimy nowy format, czyli radio spółgłoskowe. Pozyskaliśmy dla Was lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radia Stanisławów. Słuchaliście utworu Dizkira pod tytułem Bass Said No, a teraz przed nami Sefemir z kawałkiem Będzie Ostro. Moja komórka znowu gubi zasięg, a ja idę szukać ładowarki, która nie spali mi biura.

Za kwadrans 22 w Twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. Mamy dla Was lokalne perełki, bo wspieramy artystów z okolicy. A teraz leci Sefemi i polubiła ja Stefana.

Zbliża się 22. Telefon znowu nie ma zasięgu, a ja utknęłam w tym studiu. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy dla was świetną muzykę. Słuchacie teraz Lonel Caso i Nikcke.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Teraz w Stanisławowie mamy 10 stopni ciepła, a odczuwalna wynosi 7. W najbliższych godzinach temperatura spadnie do 8 stopni, a w nocy spodziewaj się przelotnych opadów deszczu i chłodu, więc weź ze sobą parasol i cieplejszą kurtkę. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę, twoje lokalne brzmienie w sieci. Trzymam rytm. Po energetycznym uderzeniu, jakim był Sefemiri, utwór będzie ostro, lecę dalej, bo w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla was mnóstwo świeżej muzyki. Przed nami Diskira i utwór Batida. Sprawdźcie to koniecznie.

Masz 3 minuty w sekcji Twój głos na radiostanisławów.org, żeby wrzucić pozdrowienia dla ekipy. Odsłuchaj, zaznacz zgodę i wyślij. Możesz zostać anonimowo. Ja sam najchętniej zamknąłbym się w 3 zdaniach. Lecę dalej, wracam do muzyki, a w głośnikach se Femil z numerem Piwo by defense.

Chwilę po 22 w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej z lokalnymi wiadomościami. Według Urzędu Gminy w Stanisławowie trwają prace przy modernizacji oświetlenia ulicznego, które potrwają do końca tygodnia. Sprawdźmy też rozkład jazdy z przystanku Stanisławów Rynek, skąd według rozkładu najbliższy autobus odjeżdża w kierunku Mińska Mazowieckiego o 22:30. Wspieramy lokalnych artystów na naszej antenie i pozyskujemy dla Was świetne numery. Słyszeliście Sefemira i Piwo by Defense, a teraz wracam do muzyki z kolejnym mocnym uderzeniem. Sefemir i Bubru Ludojat, sprawdźcie ten ruch.

Sefemir już pokazał pazur w utworze Bubrylu Dojad, a teraz serwuję Wam kolejne lokalne uderzenie na antenie Radia Stanisławów. Pozyskaliśmy te utwory prosto od źródła i mocno wspieramy artystów z okolicy. Trzymam rytm, bo przed nami Sefemir i Piwo by defence.

Sefemil i Piwo by Defence za nami. Teraz w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty i sięgamy po najświeższe nagrania z okolicy. Sefemil i będzie ostro przed wami. Trzymam rytm.

0: Za chwilę 23, a w Stanisławowie 10 stopni ciepła, choć odczuwalna to 7. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a deszcz może pokropić z 10% prawdopodobieństwem, więc warto zarzucić coś cieplejszego na ramiona przed wyjściem na chłód. Lorka już pewnie pilnuje swojej gorącej melisy, żeby nie zmarznąć, ale ja trzymam rytm i lecę dalej z imprezą w Radiu Stanisławów. Przed chwilą słuchaliście utworu Sefemira pod tytułem Będzie ostro, a teraz padają nasze lokalne klimaty. Pozyskaliśmy świeże kawałki i mocno wspieramy artystów z okolicy, bo Radio Stanisławów to wasze lokalne brzmienie w sieci. Zanim wrócimy do uderzenia basu, sprawdzamy ważne ogłoszenie. Przed nami przerwa na reklamę, więc zostańcie z nami. Wracam do muzyki już za chwilę.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Wpadajcie na radiostanisławów.org, bo wspieramy lokalnych artystów i mamy dla was same świeże dźwięki z okolicy. Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana lecą na antenie. Trzymam rytm.

Z FMI grał dla Was utwór Polubiłe ja Stefana, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki. Wbijajcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, żeby podesłać swoją historię z okolicy albo pozdrowić ekipę. 3 minuty w zupełności wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Nagrajcie wiadomość w przeglądarce, odsłuchajcie ją, zaznaczcie zgodę i wyślijcie do studia. Możecie zostać anonimowi albo podać imię i miejscowość, a wybrane nagrania mogą zabrzmieć na antenie. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Teraz przed nami Sef Emil z utworem Ballada o chamstwie. Słuchajcie dalej.

Za kwadrans północ według Stanisławów. Cefemir i szalała. Szalała rozruszają każdego, a ja lecę dalej z lokalnymi brzmieniami i wspieram artystów z okolicy.

Za kwadrans 23 w Radiu Stanisławów. Sefemie i Szalała Szalała już za nami, a teraz pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie, więc trzymam rytm i lecę dalej do kolejnego nagrania. W gminie Stanisławów ruszyły właśnie ważne prace drogowe na trasie prowadzącej w kierunku Mińska Mazowieckiego, o czym informuje lokalny zarząd dróg. Na kierowców czekają chwilowe utrudnienia, dlatego warto zachować ostrożność. Przed nami Sefemir i balada o chamstwie. Wracam do muzyki.

Stanisławowie mamy teraz 10 stopni ciepła przy odczuwalnych 7. W najbliższych godzinach temperatura spadnie do 9 stopni, a potem do 8 z niewielką szansą na przelotny deszcz. Wieczorem przyda się cieplejsza kurtka albo parasol, jeśli wybieracie się na dłuższy spacer. Lecę dalej. Trzymam rytm. Z przystanku w Stanisławowie najbliższy odjazd według rozkładu mamy o 23.15, a kolejny o 23.45. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchaliście Sefemira i balady o chamstwie, a przed nami Radio Stanisławów Sessions i w rytmie nocy. Wracam do muzyki.

trzymam rytm na fali Radia Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed chwilą leciało Radio Stanisławów Session z utworem W rytmie nocy, a teraz Diskira i utwór Bass Side No. Zobaczmy, czy Kornel zdąży opowiedzieć o tym basie przed końcem imprezy. Wrzućmy ten numer.

0: serca tlen.
1: Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Czas na krótki blok reklamowy. Trzymamy rytm.
2: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
2: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
4: prezes nie pozwolił.
2: Puściliśmy.
1: Zbliża się 29. Masz lokalną historię lub chcesz pozdrowić ekipę? Wejdź na radiostanisławów.org w sekcji Twój głos. Możesz nagrać w przeglądarce do 3 minut wiadomość, odsłuchać ją, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Podaj imię albo zostań anonimowy, a ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemie i Szalała, Szalała lecą w eter.

W Stanisławowie mamy teraz 9 stopni Celsjusza, a odczuwalna wynosi 7. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a deszcz nam raczej nie grozi, bo szansa na opady to zaledwie od 6 do 10%. Weźcie ze sobą coś cieplejszego, bo chłód daje o sobie znać. Za chwilę w Radiu Stanisławów zagramy dla Was coś wyjątkowego. A tuż przedtem Sefemir i utwór Szalała Szalała. Właśnie pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Kornel pewnie znowu spędziłby pół godziny na analizowaniu suwaków, ale ja nie trzymam Was dłużej. Przed nami Radio Stanisławów Sestrząs i utwór Koniec Panowania. Trzymam rytm i lecę dalej.

chwilę po 23. Z przystanku w Stanisławowie według rozkładu 23.10 odjedzie linia w stronę Mińska Mazowieckiego. Trzymam rytm. Zdobyliśmy świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z naszej okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i utwór Szalała. Szalała.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Sefemir i Szalała. Szalała już za nami. A ja trzymam rytm i lecę dalej z muzyką. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir i Wśród Kwiatów.

0: serca tlen.
1: Z przystanku według rozkładu odjeżdża autobus w kierunku centrum o godzinie 23.15. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Teraz przed nami Biskira i utwór pod tytułem Bass Side No. Okay.

said no. W gminie Stanisławów trwają prace na drodze powiatowej Wicemistrzostwo w bezpieczeństwie dla kierowców. Słuchacie Radia Stanisławów. To była Diskiera i utwór Bass Sightno. Zbieramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Korneliusz pewnie reguluje suwaki z linijką w ręku. Hasenhat i Dancinkon my own przed nami. Trzymam rytm.

Stanisławowie teraz 9 stopni ciepła, odczuwalna to 7. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Spodziewaj się też niewielkich opadów deszczu. Załóż coś cieplejszego i weź parasol, zanim wyjdziesz na zewnątrz. Masz coś do powiedzenia lub chcesz pozdrowić ekipę? Wejdź na radiostanisławow.org do sekcji Twój głos. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a potem wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Możesz podać imię i miejscowość albo zachować anonimowość. Wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy lokalne utwory. Trzymamy rytm. Przed chwilą słuchaliśmy Hasenhat, a teraz Karo on the Vice z utworem Hey Ho.

To było Karo on the Way i Hej Ho. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Z FM i będzie ostro już czekają. Trzymamy rytm.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Z przystanku przy ulicy Kościelnej według rozkładu odjedzie autobus w kierunku Mińska Mazowieckiego o godzinie 23.45. Trzymam rytm i lecę dalej, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed chwilą słyszeliście Sefemir i numer będzie ostro, a teraz w Radiu Stanisławów Sefemir i utwór Wśród Kwiatów.

0: mi serca tlen.
1: Schemir pięknie kwit wśród płatków, ale lecę dalej, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i Operacja Prawda. Trzymam rytm.

0: Oczekuj się nas. Wiedza jest wolna.
1: Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Z przystanku według rozkładu odjeżdża autobus w kierunku Mińska Mazowieckiego o godzinie 23.45. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie, a przed chwilą leciało Radio Stanisławów w session z utworem Operacja Prawda. Lecę dalej, trzymam rytm i wracam do muzyki, bo przed nami Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana.

Za kwadrans północ w radiu Stanisławów. W Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna wynosi 6 stopni. W nocy utrzyma się 8 stopni, a prawdopodobieństwo przelotnych opadów deszczu będzie minimalne, sięgające jedynie 90%. Warunki za oknem są stabilne, więc przy powrocie do domu przyda się po prostu lekka kurtka, trzymam rytm. Sefemie i utwór Polubiła ja Stefana już za nami, a na antenie Radia Stanisławów z dumą wspieramy lokalnych artystów i grające z sercem projekty z okolicy. Kornel co prawda znowu analizuje każdy suwak na konsolecie, ale my lecę dalej i bez wahania otwieramy parkiet na mocne uderzenie. Sefemir z utworem Belgika pod tytułem Onku jej Róże Młotem już wkrótce zagości w waszych głośnikach. Wracam do muzyki.

Zbliża się 22. Masz lokalną historię, ciekawostkę albo chcesz pozdrowić ekipę? 3 minuty w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org w zupełności wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w trzech zdaniach. Nagraj się w przeglądarce, odsłuchaj wiadomość, zaznacz zgodę na emisję i wyślij do studia. Możesz podać imię i miejscowość albo pozostać anonimowo, a nagranie może zabrzmieć na antenie. Trzymam rytm. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na antenie. Słuchacie tego, co najlepsze. Lecę dalej, wracam do muzyki. Przed chwilą leciał Sefemir z utworem Belgijka on kuje i róże młotem. Teraz specjalność naszej stacji i lokalne brzmienie. Radio Stanisławów Sessions i Sto uderzeń serca.

Zbliża się 24. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, w SFM-ie i Bubru Ludojadusz za moment w Radiu Stanisławów.

Zbliża się północ. Sefemir i Bóbr Ludojad już za nami, a ja lecę dalej z kolejną mocną rzeczą. Wsparłem lokalnych artystów i mam dla was świeże brzmienia. Posłuchajcie tego, przed wami Diskira w utworze Batida. Trzymam rytm i wracam do muzyki.

Diskiera i Bad Idea już za nami, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki w Radiu Stanisławów. Pozyskaliśmy świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed wami Radio Stanisławów Sessions i utwór pod tytułem Tylko Ty.

chwilę po północy w Radiu Stanisławów. W Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna wynosi 6 stopni. Przez najbliższe godziny utrzyma się zachmurzenie z niewielkim, kilkucentymetrowym prawdopodobieństwem przelotnych opadów, więc wracając z imprezy, zarzuć coś cieplejszego na siebie. Trzymam rytm i lecę dalej z lokalnymi tematami. Z najnowszych wieści z gminy Stanisławów w Gminnym Ośrodku Kultury ruszyły zapisy do jesiennych warsztatów muzycznych dla młodzieży, które poprowadzą instruktorowie z powiatu mińskiego. Radio Stanisławów to twoje lokalne brzmienie w sieci, a w naszej nocnej playliście same perełkowe numery. Zyskaliśmy świeże lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, bo dobra muzyka nie potrzebuje filtrów. Słuchacie pasma Impreza z Rokiem, gdzie Kornel najchętniej spędziłby całą noc na kalibrowaniu każdego suwaka z osobna. Słyszymy się w Radiu Stanisławów. A przed nami kolejna petarda. Zapraszam na utwór projektu Radio Stanisławów Sessions pod tytułem Cienie Jutra. Wodo, wracam do muzyki.

0: serca tlen.
1: Jest 8 stopniach Celsjusza, a temperatura odczuwalna wynosi 6 stopni. W nocy zachmurzenie utrzyma się, a opady deszczu będą niewielkie i nie przekraczające 10%. Najważniejsza zmiana to stabilna pogoda bez gwałtownych wahań. Weź ze sobą parasol, bo wilgoć w powietrzu da się we znaki przy wyjściu na zewnątrz. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymamy rytm, bo Sefemir i utwór Belgii Kaon Kuje i Róże Młotem już wchodzą na naszą antenę.

0: Cefemir i Belgika już za nami, a ja lecę dalej. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami chwila na reklamę, wracam do muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Radio Stanisławów wspiera lokalnych artystów i właśnie pozyskaliśmy kolejne mocne utwory z okolicy. Sefemir i Będzie Ostro. Trzymam rytm.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Cefemik dawał radę, ale lecę dalej. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sestrząs i tylko ty. Trzymam rytm.

wpół do pierwszej. W gminie Stanisławów ruszył ważny remont drogi w podmińskim powiecie. Kierowcy muszą uważać na objazdy. Z rozkładu wynika, że najbliższy autobus w stronę Mińska Mazowieckiego odjeżdża o godzinę 4:35. Trzymam rytm i wracam do muzyki. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Koniec Panowania.

0: Za kwadrans pierwsza. Lecę dalej, trzymam rytm. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy tutaj, w Radiu Stanisławów. Przed nami specjalna promocja stacji. Sprawdźcie to koniecznie.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Sefemir i utwór Szalała, Szalała w Radiu Stanisławów. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Dobry ruch, wracam do muzyki.

Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Zefemir i szalała. Szalała już za nami, a Kornel chyba znów sprawdza suwaki na wszelki wypadek. Lecę dalej z lokalnymi brzmieniami i wspieram artystów z okolicy. Przed nami Sefemir i ballada o chamstwie. Trzymam rytm.

z Efemir za nami, a my pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm i wracam do muzyki. Przed Wami Radio Stanisławów Sessions i nasz własny czas.

0: Dźwięki powoli zanikają.
1: Zbliża się pierwsza. W Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza, opady są minimalne, ale wilgoć daje się we znaki, więc zarzućcie coś cieplejszego na siebie, zanim wyjdziecie na zewnątrz. Z gminnych wieści warto odnotować, że Urząd Gminy w Stanisławowie poinformował o planowanych w najbliższych dniach nocnych pracach konserwacyjnych na sieci wodociągowej, co może powodować chwilowe spadki ciśnienia wody u niektórych odbiorców. Z przystanku w Stanisławowie według rozkładu najbliższy kurs w kierunku Mińska Mazowieckiego odjeżdża o godzinie 1:30. Słuchacie Radia Stanisławów, a my nie zwalniamy tempa i wspieramy lokalnych artystów, pozyskując dla Was najlepsze brzmienia z okolicy. Na naszej antenie grali przed chwilą Radio Stanisławów Sessions w utworze Nasz Własny Czas, a teraz trzymam rytm i lecę dalej z muzyką, bo przed nami Sefemi i numer będzie ostro.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Sefemir pokazał, jak brzmi będzie ostro, a teraz w Radiu Stanisławów gramy dla Was coś absolutnie wyjątkowego. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed Wami Radio Stanisławów Sestrząs i Operacja Prawda. Trzymam rytm.

0: Oczekujcie nas. Wiedza jest wolna. Oczekujcie nas.
1: Chwilę po pierwszej w nocy w Radiu Stanisławów. Z przystanku przy ulicy Głównej najbliższy autobus w kierunku centrum odjeżdża według rozkładu o godzinie 1.30. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieram artystów z okolicy na naszej antenie. Przed nami punk deck i utwór Bezilian Street Fict. Trzymam rytm.

Chwilę po pierwszej. Punt dek i ich brazylijska ulica już za nami, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki. Pozyskaliśmy nowe, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Radio Stanisławów Sessions i podkręć bas.

0: Change Bus.
1: Chwilę po pierwszej z minutami w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej, bo muzyka to najlepszy napęd, chociaż sam najchętniej zmieściłbym się w trzech zdaniach. Wpadajcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, żeby wrzucić pozdrowienia albo lokalną ciekawostkę. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a potem wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Możecie podpisać się imieniem i miejscowością albo zostać anonimowo, a nagranie może zabrzmieć na antenie. Sefemir i Bubur Ludojew już czekają. Wrzuciłem ten kawałek, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Wracam do muzyki.

Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna wynosi 6. W ciągu najbliższych 6 godzin pogoda utrzyma się na tym samym poziomie, a szansa na opady deszczu wyniesie od 6 do 10%. Zabierz ze sobą ciepłą kurtkę, bo nocne wyjście na zewnątrz wymaga solidnej ochrony przed chłodem. Chwilę po pierwszej w nocy w Radiu Stanisławów gramy dalej, a Lorka znów sprawdza, czy jej filiżanka stoi pod odpowiednim kątem, podczas gdy ja trzymam rytm. Sefemir i Bubru Ludojad zostają w tyle, bo na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Sefemir i Polubiła Ja Stefana lecą jako następne, a ja wracam do muzyki.

0: pół do drugiej w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej. Z gminy Stanisławów płyną dobre wieści o nowym wsparciu dla lokalnych dróg. Na przystanku Stanisławów Urząd Gminy Autobus w stronę Mińska Mazowieckiego odjedzie według rozkładu o godzinie 1:35. Pozyskaliśmy mnóstwo lokalnych utworów i dumnie wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami specjalna promocja naszej stacji, a wcześniej w uszach wciąż brzmiał Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana. Kornel pewnie znowu spędziłby godzinę na ustawianiu suwaków, a ja po prostu wracam do muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Lecę dalej. Sefemir i Bubr Ludojad w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę, twoje lokalne brzmienie w sieci. Trzymamy rytm. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy tutaj, w Radiu Stanisławów. Przed chwilą słuchaliście Sefemira i utworu Bóbr Ludojat, a teraz przed nami sesja Radia Stanisławów z utworem Lokalny Impuls. Dobry ruch.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławów.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Cefemil i Szalała. Szalała. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm.

Tu Rocky i Radio Stanisławów. Trzymam rytm, bo przed nami noc pełna dobrego dźwięku. Słuchacie imprezy z Rockim, a na rozgrzewkę leci Peruis i utwór Hustle.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Lecę dalej, trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i Szalała. Szalała.

Stanisławowy bez zmian, na drogach spokojnie, a w Urzędzie Gminy ruszyły zapisy do nowego programu wsparcia lokalnych inicjatyw kulturalnych. W Radiu Stanisławów trzymam rytm i sprawdzam dla Was AOE. W Stanisławowie mamy 8 stopni ciepła. Przez najbliższe godziny temperatura utrzyma się na tym samym poziomie, a szansa na opady nie przekracza 10%. Weźcie ze sobą coś cieplejszego na powrót do domu, bo chłód daje o sobie znać. Sefemir i utwór Szalała Szalała już za nami, a Kornel pewnie sprawdzałby każdy decybel na mikserze, podczas gdy ja lecę dalej z muzyką. Pozyskaliśmy dla Was świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Dzikyra i numer Bass Side, no. Zostrzyjcie słuch, bo dobry ruch napędza tę noc.

said no. 3 minuty na antenie to dla mnie w sam raz, bo sam najchętniej zamknąłbym się w 3 zdaniach. Wchodźcie na radiostanisławów.org w sekcję Twój głos, nagrajcie pozdrowienia, odsłuchajcie, zaznaczcie zgodę i wyślijcie do studia. Możecie nadać z imieniem i miejscowością albo anonimowo, a ja lecę dalej z muzyką, bo z głośników płynie dla Was Diskira i ich kawałek Bass Side, no. Okay.

Biskira dała moc. Teraz pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Radio Stanisławów Sessions i wasz teatr marionetek już grają. Lecę dalej, trzymam rytm.

Zbliża się druga. Witajcie w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed chwilą słuchaliście nagrania warsztat marionetek w ramach Radio Stanisławów Sessions. Teraz przed nami mocne uderzenie. Przed wami Joitrax i utwór Ronin. Dobry ruch.

Sefemir w utworze Szalała Szalała już czeka w kolejce. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm.